Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Chirac.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

głowa. Bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na

0: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
1: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
0: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Melo Radia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Toruń.
3: Niektórzy mówią, że to polityczna szopka, kilkugodzinny teatrzyk, którego finał i tak wszyscy znają. Inni widzą w tym jednak szansę na zapoznanie się z aktualnościami związanymi z naszym regionem i poszczególnymi jego, powiedzmy, szufladami. Obiektywnie jednak mogę stwierdzić, że kujawsko-pomorski sejmik wysłuchał raportu o stanie województwa za 2025 rok, a następnie zagłosował nad absolutorium dla zarządu województwa. Obiektywnie mogę też stwierdzić, że w tym sejmiku rządzi koalicja KO Trzecia Droga. Fakty są zatem rzeczywiście takie, że wynik głosowania był do przewidzenia, podobnie jak było to, że radni sejmiku z ramienia PiS nie poprą absolutorium. Gustaw Nowak, kłaniam się niziutko i zapraszam właśnie do Urzędu Marszałkowskiego. Przybliżę dyskusję między dwoma obozami politycznymi, które na sytuację w województwie patrzą zgoła odmiennie.
4: Zeszły rok był naprawdę najlepszy w historii.
5: Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich.
3: Najpierw jednak, żeby było jasne, wyjaśnijmy sobie, jak zakończyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa. Tu wycinek z majowej sesji sejmiku, a obrady prowadzi oczywiście przewodnicząca Elżbieta Piniewska.
6: 17 głosów za, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Informuję, że po rozpatrzeniu raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego bezwzględną większością głosów podjął uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i udzielił wotum zaufania. Serdecznie gratuluję zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego uzyskanego wotum zaufania.
3: Były gromkie brawa, nie wiem czy były kwiaty, ale to absolutorium, a nie wotum zaufania, więc chyba obeszło się bez bukietu i bez 100 lat. Była za to konferencja prasowa radnych Prawa i Sprawiedliwości, poprzedzająca obrady sejmiku. Na niej właśnie wyłożono zastrzeżenia wobec zarządu województwa i marszałka Piotra Całbeckiego. Przybliżę je w pierwszej kolejności, by marszałkowi oddać antenę za kilka chwil. A zacznie posłanka na Sejm RP 8 i 9 kadencji i Anna Borowiak, od niedawna przewodnicząca Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w województwie kujawsko-pomorskim.
5: Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oczekują zrównoważonego rozwoju całego województwa. Takiego zrównoważenia rozwoju nie widać pod rządami pana marszałka. Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich. Znów ta ekipa, która wróciła do władzy w kraju, chce centralizować rozwój swoich regionów poprzez wsparcie wielkich miast. Znów wraca jakby rozwój dyfuzyjno-polaryzacyjny. My zawsze staliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość na stanowisku, że rozwój ma być zrównoważony. Dlatego też uważamy, że w centrum działań zarządu województwa kujawsko-pomorskiego powinna właśnie znaleźć się Polska Powiatowa. Powiaty z naszego regionu, to one powinny otrzymywać wsparcie, szczególnie nie tylko przez pryzmat liczby ludności, ale także potrzeb, które w tych powiatach i w gminach się ukazują.
3: Radni PiS jeszcze przed sesją zapowiedzieli głosowanie przeciwko przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu za 2025 rok. Jak zapowiedzieli, tak zrobili, a o przyczynach takiej decyzji opowiadał radny sejmiku Marek Gralik.
7: Jest bardzo wiele powodów, ale wymienię tylko dwa najważniejsze. Kwestia najpierw wydatków. Wydatki, które zostały zaplanowane, zostały wydatkowane na poziomie zaledwie 94%, a co to oznacza? To oznacza, że 135 milionów złotych nie zostało przekazane w postaci, byśmy powiedzieli, konkretów na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego regionu. Co ciekawe, zadań, i to jest drugi powód, zadań inwestycyjnych nie wykonano wykonano w 91%, a to oznacza z kolei, że 53 miliony złotych nie zostało zostały zrealizowane, jeśli chodzi o inwestycje, a jak ważne to są zadania, to chyba nie trzeba przekonywać. Co ciekawe, są również takie zadania inwestycyjne, jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, czy też Więcborka, czy też Brodnicy, no i średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy, jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5. To są nasze główne zastrzeżenia, oczywiście jest ich znacznie więcej. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że również środki europejskie, które miały być przeznaczone na inwestycje, zostały wydatkowane w naszym zdaniu na dalece niesatysfakcjonującym poziomie.
3: Mówił radny Marek Gralik. Zostańmy jeszcze na konferencji radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzed obrad sejmiku, bo w sprawie raportu o stanie województwa i głosowaniu przeciwko absolutorium dla zarządu powiedział jeszcze radny Wojciech Jaranowski.
8: Głównym powodem jest słaba realizacja po 5 latach obowiązywania strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, strategii przyspieszenia 2030+. Nie widzimy tego przyspieszenia, bowiem na 134 projekty kluczowe tylko ukończono dotychczas 20 tych projektów. W roku 2025 zakończono tylko 2 projekty kluczowe. 46 projektów kluczowych jest w trakcie realizacji. 21 jest w fazie zerowej, czyli nie rozpoczęto prac. 27 projektów jest w fazie pierwszej, początkowej. Tak więc słabo to widzimy. Nie realizuje się projektów kluczowych, które są niezbędne dla rozwoju województwa, jak sama nazwa wskazuje, projekty kluczowe. Natomiast też nie ma opracowanych 11 dokumentów strategicznych do strategii rozwoju województwa. To też jest negatywne zjawisko, które wpływa na to, że te projekty kluczowe nie są realizowane. Dostrzegamy także nierównomierny rozwój województwa, dlatego że na przykład w polityce terytorialnej przyjęto kryterium ludnościowe, a więc są środki per capita na jednego mieszkańca, no to wiadomo, że w tym momencie największe miasta najbardziej korzystają z tej polityki terytorialnej. Jest co prawda premia dla gmin zagrożonych złą sytuacją społeczno-gospodarczą, 25%, ale to jest tylko 10% alokacji w polityce terytorialnej, także nie jest to dużo. Dlatego uważamy, że powinny być zwiększone środki w przyszłej perspektywie na te gminy zagrożone złą sytuacją społeczno-gospodarczą. W tej chwili zdiagnozowano 93 takie gminy i miasta, które mają tak zwane obszary problemowe, które mają tą premię, ale to pokazuje właśnie, że ten rozwój nie przebiega równomiernie, bo większe miasta szybciej się rozwijają, a 93 gminy mają z tym problem. Mają złą sytuację społeczno-gospodarczą, więc domagamy się zwiększenia środków na te zaniedbane obszary, obszary problemowe, obszary skutecznej interwencji, określone w dokumentach krajowych i w strategii rozwoju województwa, a także postulujemy przywrócenie funduszu wsparcia dla najmniej zamożnych gmin. Taki fundusz obowiązywał kilkanaście lat temu, nawet wtedy, kiedy budżet województwa był o wiele, wiele mniejszy.
3: To główne, ale jak podkreślał Marek Gralik, nie jedyne zarzuty radnych PiS wobec zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Stawianych przez nich znaków zapytania jest więcej, ale pora dać możliwości na obronienie się drugiej stronie, czyli marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu. Nieco dziwić może brak zdziwienia u marszałka. Posłuchajmy.
9: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie z góry, jak mają się zachować.

0: wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe. Udało się zrealizować je w 99%. Owszem, zamieniliśmy te drogi, które szły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej, na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę, Opera. Historyczny projekt, który właściwie nie ma precedensu w historii kultury kujawsko-pomorskiej. Kiedyś budowana 30-50 lat, w 2 lata w tej chwili dobudowujemy 4. krąg. Tak naprawdę no, ogromna inwestycja, która właściwie jest w tym roku już na ukończeniu, ale realizowaliśmy ją w zeszłym roku. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska w Toruniu. W tym roku oddany ostatecznie do użytku obiekt, ale przecież zrealizowany w zeszłym roku. Mógłbym mnożyć i wymieniać bardzo długo inwestycje, które realizowaliśmy. Co do wydatków związanych z funkcjonowaniem naszych wydatków unijnych, no, to też jest rekordowy czas, no więc jeżeli ktoś zarzuca nam, że słabo idzie, a jesteśmy najlepsi w Polsce, to nie wiem, kim jeszcze, jak powinniśmy jeszcze wydatkować te środki, bo tak jest rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz regionalny program operacyjny, mamy najlepsze wskaźniki kontraktacji w Polsce. Jeśli chodzi o certyfikację, czyli rozliczone już wydatki, 6 jesteśmy w Polsce, więc nie widzę w ogóle żadnych problemów i tutaj wręcz odwrotnie, należy się tylko tym cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie. I czy przyspieszamy? Oczywiście, że przyspieszamy, ponieważ wskaźniki liczone rok do roku, ale i w perspektywie ostatnich 5 lat wskazują na to, że mamy coraz lepsze warunki życia w naszym województwie, a o to nam chodzi w naszej strategii rozwoju województwa.
1: Warto dopytać jeszcze marszałka Całbeckiego o inny zarzut stawiany przez opozycję, a mianowicie o rzekome faworyzowanie dużych ośrodków miejskich i co za tym idzie marginalizowanie małych miejscowości i wsi.
0: Absolutnie to jest nieprawda. W sposób szczególny zadbaliśmy o wsparcie dla mniejszych ośrodków, które mają niższe wskaźniki rozwojowe, gorsze wskaźniki rozwojowe i one są odzwierciedlone w naszej polityce terytorialnej. Jeśli pani poseł by zajrzała, jak wydatkujemy nasz regionalny program operacyjny, zauważyłaby, że właśnie te ośrodki mają o 30% środków więcej do dyspozycji unijnych niż duże miasta, te, które są rozwinięte lepiej. No więc nie wiem, skąd ten zarzut. A to, że my realizujemy własne zadania w całym regionie, raz kupujemy basen w Ciechocinku, innym razem, tak jak dzisiaj, będziemy odkupować od powiatu golubsko-dobrzyńskiego przy Zamku Golubskim parcele, na której chcemy zbudować Muzeum Traktorów, pomóc zrealizować te inwestycje i zbudować Muzeum Traktorów. No to jest właśnie nasze zaangażowanie w rozwój dyfuzyjny, zrównoważony całego regionu. Także absolutnie odpieram ten zarząd, wręcz odwrotnie. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z wszystkimi gminami, szczególnie te, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia. A to wsparcie realizujemy poprzez odpowiednią realokację środków unijnych. Zarówno naszego programu operacyjnego, PROW-u, jak i KPO.
1: Ja jestem ciekaw, jak wyjaśni się kwestia związana z dość kontrowersyjnym przetargiem na leasing samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnę, że w tej sprawie w marcu wpłynęło zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zastanawiające mogą być też rzeczywiście przeciągające się marszałkowskie inwestycje, przenoszone z roku na rok. A to siedziba Teatru Muzycznego w Toruniu, a to remont Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy, który ostatecznie zakończy się budową zupełnie nowego obiektu, a to modernizacja Filharmonii Pomorskiej. Duże wydatki dobrze jednak sumiennie i rzeczowo dopilnować, by nie ryzykować wtopy, odpowiada często Piotr Całbecki, który marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest, przypomnę, od listopada 2026 roku. To już zatem 2 dekady i co ciekawe, Całbecki rekordzistą nie jest, bo w województwie mazowieckim pan Adam Struzik jest wojewodą od 2001 roku. Wiele przez ostatnie lat słyszeliśmy plotek. Jedna z nich mówiła na przykład o tym, że marszałek Całbecki chciałby zostać wojewodą. Inna

0: kilka lat temu wskazywała na to, że wystartuje w wyborach prezydenckich w Toruniu, a fotelem marszałka miał być wówczas zainteresowany ówczesny prezydent Torunia Michał Zaleski. Ach, niektórzy wróżyli też marszałkowi karierę europosła. No sporo było tych przypuszczeń, domniemań, wróżb i historii wprost z końca głuchego telefonu, ale sytuacja na fotelu marszałka województwa pozostaje bez zmian. Ku radości jednych i zmęczeniu innych.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Zmiana, która dokonała się już w wielu polskich miastach, teraz odmieni także Toruń. Dziś już nie wzbudza tyle kontrowersji, choć gdy za jej wprowadzanie zabierały się pierwsze samorządy, trzeba było przekonywać i nieco forsować. A przecież chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo, więc mogłoby się wydawać, że pójdzie gładko. Gustaw Nowak, zapraszam. Dziś przybliżę szczegóły związane z tak zwaną nocną prohibicją, czyli nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, który zacznie obowiązywać w Toruniu już niedługo. Kiedy dokładnie? Zdradzę to od razu. 1 lipca. To właśnie od tego dnia zmienią się zasady nabywania produktów alkoholowych w naszym mieście. Nowe przepisy, na których uchwalenie jeszcze formalnie czekamy, stanowią jasno. Wypić po 22 wypijemy, ale albo już zakupiony alkohol, albo taki, po który wejdziemy do baru, pubu lub restauracji. W sklepie alkoholu po godzinie 22 nie kupimy. Dlaczego w Toruniu zdecydowano się na taki krok? Jak wyglądały prace nad stosowną uchwałą? To przybliżę już teraz. Na wstępie zaznaczę tylko, że jestem zwolennikiem nowego rozwiązania, bo zwyczajnie nie lubię alkoholu i jego wpływu zarówno na społeczeństwo, jak i jednostki. Na antenę zapraszam już teraz prezydenta Pawła Gulewskiego, który przypomni, jak wyglądały prace nad projektem uchwały wprowadzającym nocną prohibicję.
5: Jeszcze w listopadzie 2025 roku powołałem zarządzeniem specjalny zespół, 10-osobowy zespół moich współpracowników, który przygotowywał zasady, kryteria i ewentualne obszary, które trzeba było uściślić, które stanowiłyby podłoże przygotowania projektu uchwały. Te założenia, pamiętają Państwo, zastanawialiśmy się i tu były trzy znaki zapytania. W jakim zakresie mamy wprowadzić to ograniczenie, czyli na terenie całej gminy miasta Torunia, czy tylko w ramach jednostek, poszczególnych jednostek pomocniczych. Dalej kolejna niewiadoma to zakres godzinowy, czyli w jakich godzinach miałby ten zakaz obowiązywać. I tu analizowaliśmy, biorąc pod uwagę ustawę, mogliśmy wybrać albo godzinę 22 jako tą godzinę początkową, bądź też godzinę 23 i do godziny 6 to z kolei obligo ustawowe. Na te pytania również mamy odpowiedzi. No i jaką kategorię sprzedaży alkoholów chcemy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o ograniczenie. Mamy trzy kategorie alkoholi, które są doprecyzowane między innymi w uchwale z 2018 roku. Pierwsza kategoria to alkohole do 4,5%, potem druga kategoria między 4,5% a 18%. Trzecia kategoria napojów alkoholowych, tych najmocniejszych, czyli 18+. Mamy odpowiedzi na te trzy pytania, one również wynikały z pracy tego zespołu. Koordynowała te prace pani prezydent Dagmara Zińska, za to bardzo dziękuję. Dziękuję również panu dyrektorowi Patrykowi Wawrzyńskiemu, dyrektorowi Łukaszowi Typkowi, którzy podjęli się koordynacji tych prac. No i warto powiedzieć kilka zdań o przebiegu konsultacji, które prowadziliśmy w tym temacie.
0: A o przebiegu konsultacji powie Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
6: Te konsultacje były jednym z priorytetowych w ramach przyjętego planu konsultacji społecznych. Ta intencja o tym, żeby podyskutować i zaplanować rozmowę o ewentualnym wprowadzeniu ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w mieście, była pomysłem, który pojawił się w ubiegłym roku, został uwzględniony uwzględniony w planie konsultacji społecznych i zgodnie z intencją przeprowadziliśmy te konsultacje. Wzięło w nich udział prawie 1000 mieszkańców, w większości za pośrednictwem ankiety elektronicznej, ale również w spotkaniu i również w przesyłanej do nas do Biura Dialogu korespondencji. Wnioski z tych konsultacji są w miarę jednoznaczne. Ponad 2/3 mieszkańców popiera pomysł wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. W ramach tych zadawanych pytań zdecydowana większość zwolenników jest za tym, żeby wprowadzić go na terenie całego miasta. Bardzo powszechna zgoda jest do tego, żeby kończył się o godzinie 6 rano, czyli tej najpóźniejszej dopuszczanej przez ustawodawcę. Pewne dyskusje dotyczyły tego, czy powinien się rozpoczynać od godziny 22, czy godzinę później. Tu mniej więcej wśród zwolenników 7/8 było za tym, żeby zaczynał się o godzinie 22. Pozostała część była za rozpoczęciem od godziny 23. Też część osób sceptycznie nastawionych do samego zakazu wolałoby, żeby on był wprowadzony od godziny 23, więc wszystkie te kwestie, opinie, ale też bardzo szczegółowe informacje o tym, jakich argumentów używają zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy wprowadzenia tego ograniczenia, zostało zaprezentowane w naszym raporcie podsumowującym. Ten raport służył pomocą zespołowi przygotowującemu projekt uchwały. Służy też informacją wszystkim radnym do tego, żeby mogli uwzględnić różne interesy i różne spojrzenia mieszkańców w podejmowaniu swojej decyzji. Ten proces konsultacyjny, tak jak powiedziałem, był jednym z priorytetów na ten rok w obszarze konsultacji społecznych. I bardzo cieszę się, że też wzbudził szerokie zaangażowanie mieszkańców i widać, że był to temat, który emocjonalnie również był ważny i istotny dla Torunian, zarówno tych, którzy opowiadają się za wprowadzeniem ograniczenia, jak i dla tych, którzy widzą przeszkody, czy nie chcieliby, żeby takie ograniczenie zostało wprowadzone. Te wszystkie informacje Państwo znajdziecie, wszyscy mieszkańcy znajdą publicznie w tym dostępnym raporcie podsumowującym. On ma pełen przegląd informacji o tym, co sądzą mieszkańcy na temat możliwego ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.
0: Ten raport był szczególnie istotny dla władz miasta, które przygotowały projekt uchwały. Formalnie prezydent Gulewski przekazał go przewodniczącemu Rady Miasta i teraz będzie procedowany. A o założeniach dokumentu powie sam prezydent, którego ponownie zapraszam na antenę.
5: Raz jeszcze powtarzam, 68% ankietowanych osób, które wzięły udział w konsultacjach, wyraziło chęć i zgodę na i rekomendacje na ograniczenie sprzedaży alkoholi we wszystkich kategoriach, a zatem ustaliliśmy wspólnie z klubem, że projekt uchwały będzie zasadzony na 3 podstawowych filarach. Bierzemy pod uwagę, jeśli chodzi o obszarowy zakres oddziaływania tego ograniczenia z teren administracyjny gminy miasta Toruń, bez włączeń i wyłączeń poszczególnych jednostek pomocniczych osiedli, czyli całość gminy miasta Toruń będzie objęta zakazem. Jeśli chodzi o zakres godzinowy obowiązywania ograniczenia, to godzina 22:06 rano. Jeśli chodzi o kategorie, które wchodzą w skład ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych, to wszystkie 3 kategorie bierzemy pod uwagę. Wyszliśmy z założenia, że przede wszystkim profilaktyka, ale również obowiązek nałożony na samorządy przez ustawodawcę w zakresie działania, przeciwdziałania alkoholizmowi nakłada na nas obowiązek również uzupełnienia tych wszystkich narzędzi, które stosujemy w kontekście zwalczania skutków spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy miasta Toruń jako coś oczywistego i chcemy również być odpowiedzialni także za przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Torunia. Tak symbolicznie, panie przewodniczący, ten projekt uchwały, on oczywiście zgodnie ze stosowną ścieżką, która jest pomiędzy prezydentem a przewodniczącym Rady Miasta Torunia, ale w ręce pana przewodniczącego jako wspólny owoc naszej pracy i współpracy przekazuję teraz na tym briefingu.
0: Na briefingu nastąpiło symboliczne przekazanie projektu uchwały, ale formalności też zostały spełnione i nocna prohibicja ma wejść w życie od 1 lipca. O ile jeszcze taką decyzję podejmie Rada Miasta, ale o to bym się nie martwił, bo po pierwsze w toruńskim ratuszu obóz Koalicji Obywatelskiej ma większość, po drugie projekt zdaje się wykraczać poza partyjne podziały. Podobna nadzieja towarzyszy przewodniczącemu Rady Miasta Łukaszowi Walkuszowi.
7: Ta uchwała, która tak naprawdę stawia Toruń w standardzie wielu europejskich miast, ale również w standardzie prawie 160 gmin z całej Polski, obok zresztą kilku miast prezydenckich, takich jak Bydgoszcz, Grudziądz i Włocławek w naszym województwie. Ona jest tak naprawdę regulacją, która ma przede wszystkim służyć poprawie jakości zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców. 22:06 to takie umowne godziny ciszy nocnej i doszliśmy do wniosku jako klub, wspólnie z panem prezydentem, że nadszedł czas, żeby w Toruniu Toruniu również ten zakaz sprzedaży detalicznych wszelkich rodzajów alkoholi wprowadzić. Żeby była jasność, ta uchwała nie jest wymierzona przeciwko nikomu. Ta uchwała ma przede wszystkim poprawić jakość życia naszych mieszkanek i mieszkańców, a szczególnie w sferze zdrowotnej. Sytuacja jest taka, że faktycznie otrzymałem formalnie ten projekt od pana prezydenta i zgodnie z ustawą mam teraz obowiązek skierować go jeszcze do zaopiniowania przez Radę Okręgu i przez dowódcę garnizonu Toruń. Następnie, drodzy państwo, ten projekt będzie procedowany. Drugie czytanie odbędzie się 28 maja, gdzie jestem przekonany, że jako Rada Miasta Torunia wspólnie ten projekt podejmiemy. Liczę też na poparcie pozostałych klubów, bo w tej uchwale nie ma absolutnie źdźbła nawet polityki. Ta uchwała ma służyć tak naprawdę profilaktyce i poprawie zdrowia naszych mieszkanek i mieszkańców, a także poprawie bezpieczeństwa. Jak państwo wiecie, każdy, kto ma zamiar spożywania alkoholu, to będzie mógł go spożywać po tej godzinie albo we własnym mieszkaniu, jeżeli się wcześniej zaopatrzy, albo w punktach gastronomicznych, gdzie ten zakaz oczywiście nie będzie obowiązywał. Tym projektem i tą uchwałą Toruń zbliży się do standardu europejskich miast, które już dawno tą drogę przeszły i większość miast taki standard, że w nocy nie można kupować alkoholu w sprzedaży detalicznej posiada.
0: Od 1 lipca taki standard będzie posiadać także Toruń. A na co się to przełoży? Jak pokazują doświadczenia innych miast, nowe prawo miejscowe może wpłynąć między innymi na bezpieczeństwo i znaczne zmniejszenie ilości nocnych interwencji policji czy straży miejskiej. W długim czasie można mieć nadzieję, że utrudniony dostęp do alkoholu pozytywnie wpłynie też na zdrowie mieszkańców Torunia, bo przecież wszyscy wiemy, że alkohol szkodzi naszym organizmom i powoduje uzależnienie. Być może sytuacja poprawi się też w szpitalach. Pijani, agresywni pacjenci, z którymi kontakt jest znacznie utrudniony, to zmora izb przyjęć i SOR-ów. Tu o głos poproszę dwie toruńskie radne pracujące w ochronie zdrowia. One najlepiej, bo z własnego doświadczenia znają ten problem.
8: Karolina Krajewska, radna miasta Torunia, położna koordynująca pod oddziałem położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Ja na pewno chciałabym podkreślić istotę sprawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo personelu medycznego, bezpieczeństwo ratowników, lekarzy, pielęgniarek, położnych, które często na tej pierwszej linii frontu w godzinach nocnych są narażeni na agresywne zachowania ze strony osób pod wpływem alkoholu. Są to zachowania zdecydowanie bardzo wpływające na psychikę personelu medycznego. Są to zachowania stresujące, niestety doprowadzające do wypalenia często zawodowego. No, musimy zrobić wszystko, żeby z tym wielkim problemem, jakim jest choroba alkoholowa wśród społeczeństwa, walczyć i choćby małymi kroczkami. Ważne jest, żebyśmy działali. Jest to na pewno duży krok w stronę poprawy i eliminacji tych zachowań agresywnych w stosunku do personelu medycznego, ale także dla służb mundurowych, które również na pierwszej linii frontu działają z takimi osobami. Ogromne znaczenie ta uchwała wprowadzi, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie SOR-ów. I tutaj oddam głos pani Ani.
9: Anna Szydnicka, radna miasta Torunia, pielęgniarka koordynująca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Ja chciałabym ten temat rozszerzyć. Rzeczywiście przyjmujemy bardzo dużą ilość osób, które są pod wpływem alkoholu. W tym czasie musimy wykonać im wszystkie badania, zaopatrzyć pacjenta, jak każdego pacjenta, który trafia z jakąś jednostką chorobową. Niestety jest to kosztem pacjentów, którzy przychodzą do SOR-ów i muszą po prostu uzbroić się w oczekiwanie w tym czasie, a można byłoby naprawdę przyspieszyć proces diagnozowania. Następna sprawa, którą bym chciała poruszyć, to przemocy. Przemocy w domu, agresji w domu, agresji, która jest niejednokrotnie wynikiem nadużywania alkoholu i wówczas mamy też pacjentów, ale też mamy osoby pokrzywdzone, mamy rodziny, które z tego tytułu cierpią. Ja wiem, że być może samo ograniczenie alkoholu nie ma ogromnego wpływu, ale na pewno jest to duży krok, żeby zapobiegać takim wydarzeniom.
0: Powtórzę zatem w skrócie. Nocna prohibicja w Toruniu ma wejść w życie od 1 lipca, ale jeszcze czekamy na przyklepanie projektu uchwały przez Radę Miasta. Nowe prawo zakaże detalicznej sprzedaży produktów alkoholowych między 22 a 6 rano. O przestrzeganie tych zapisów zadbają prawdopodobnie sami przedsiębiorcy, którzy do kas fiskalnych wklepią odpowiednie ustawienia. W ten sposób sprzedawca nie będzie mieć choćby technicznej możliwości wbicia alkoholu na kasę, bo ta go po prostu nie przyjmie. Stosowanie się do przepisów sprawdzać będą też służby, między innymi Straż Miejska, a wpływ zmian na społeczny krajobraz Torunia będzie monitorowany przez odpowiednie komórki. Do sprawy wrócę w drugiej połowie roku, prawdopodobnie bliżej jesieni. Wtedy warto będzie zadać pytanie, jak nocna prohibicja wpłynęła na bezpieczeństwo w Toruniu.
1: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: W toruńskich drogach na razie jest dosyć spokojnie. Większością ulic przejedziemy bez problemu. Jednak polecamy zachować szczególną ostrożność, bo pogoda sprzyja szybkiej jeździe. Bądźcie czujni i zwracajcie uwagę na prowadzone w mieście prace drogowe.

0: na 3-4, siemanko.
1: Siemanko!
0: Fajnie, że jesteście z nami. 6.30 wjechało na zegarki, a my wjeżdżamy do was, do samochodów, do domów, do pracy. Gdzie jesteście? Dajcie nam koniecznie znać, wysyłajcie głosówki na WhatsAppa. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie już otwieracie oczy właśnie o tej porze. 6.30, hej!

0: Only You, Shouse i Cap Sport w Melo Radio. Słuchajcie, słuchajcie, chcemy zrobić wam poranny vibe check, więc teraz chwytamy telefony w dłonie, odblokowujemy kodem czy tam odciskiem palucha i wstukujemy 321-321-777. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, co porabiacie, jak humory, jak nastawienie na wtorek. A my się zrewanżujemy miłymi upominkami. Co my tam mamy?
1: A mamy Melo Torby. Wow!

0: Another If I Fall Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Justyna, talk to me, please, talk to me. Co u ciebie? Jak się masz? Halo, halo.
1: Halo, halo, witam wszystkich słuchaczy Melo Radio w ten piękny, słoneczny dzień. U mnie wszystko w porządeczku, jak najlepszym, właśnie sobie jadę do pracy.
0: Właśnie w porządeczku, 6.45 ona jedzie do pracy i się cieszy.
2: Podziwiam.
1: Cieszę, bo mam cały weekend wolny przed sobą, także cieszę się. Ostatnie dwa dni w pracy i już jest wolnym.
0: Dobra,
1: a zdradzi... Przy okazji, że dzisiaj dzień mamy, jeszcze chciałabym życzyć wszystkim mamom, aby były w swoim życiu szczęśliwe i zadowolone.
0: Jezu, my nawet nie zdążyliśmy tego zrobić. Dobra, kochana, to ściskamy cię bardzo mocno również i wszystkim mamom razem z tobą składamy najlepsze życzenia. To co? Sprawdzamy twój poranny vibe check?
1: Chciałam się tylko zapomniałam jeszcze o najważniejsze sprawy w życiu. Chciałam tylko zapytać mojego męża Michała.
0: Dobra, pozdrawiamy. Poczekaj.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Vibe check sprawdzony, odhaczony już ptaszkiem. A teraz trzy szoty w Melo, moja droga. Uwaga, uwaga, trąbka czy flet?
1: Trąbka.
0: Statek czy samolot?
1: Samolot.
0: Do końca życia mówić tylko nie, czy tylko tak?
1: Tylko tak.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy z tobą razem. Znaczy, generalnie tutaj mielibyśmy wątpliwości z tym statkiem czy samolotem z Darią raczej, ale tak ogólnie to fajnie, ściskamy cię mocno. To ja tylko teraz wszystkim zdradzę, że zanim weszliśmy na antenę, muszę to Justyna powiedzieć. Justyna zdradziła mi, że pracuje w mundurze. Żołnierką jest. To baw się dzisiaj dobrze w tej twojej pracy, kochana.
1: Zamierzam właśnie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i bądź taka uśmiechnięta cały dzień. Cześć, hej.
1: Dziękuję, hej. When the bass gets

0: Daria Marx, Paranoia, chociaż tu bardziej pasowałby tytuł Euforia, bo jak sobie myślę o tym, że znowu zapraszamy was na Tomorrowland, to aż mam ciary. Gęsia, patrz, gęsia skórka, zobacz.
1: O matko,
0: chcesz dotknąć?
1: No, chcę, zobacz, daj tą
0: gęsia
1: rękę.
0: Skóra. Za chwilę do was wracamy, za chwilę pierwsze dzisiaj newsy w Melo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Rumors Thomas Gray.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Dziś w Toruniu będzie słonecznie i ciepło. O poranku termometry wskazują mniej więcej 16 stopni, ale po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, tak twierdzą synoptycy. Ma nam jednak towarzyszyć silny wiatr, który będzie wpływał na temperaturę odczuwalną. O tym nie zapominajmy. Ciśnienie pozostanie w normie, deszczu synoptycy nie przewidują.
2: Prawie siódma, Marcin Sikora wjeżdża do Was z newsami.
3: Być może do jutra będzie zamknięta linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To po wczorajszym wypadku, kiedy ciężarówka nie wyhamowała przed przejazdem przez tory i wjechała w bok składu kolei wielkopolskich. Pociąg wykoleił się, kierowca tira zginął. Niegroźnie rannych zostało 18 osób. Usuwanie szkód to poważna operacja, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
4: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
3: Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są objazdami. Teraz ważne przypomnienie. 6,42 za litr benzyny 95 i 6,75 za litr diesla. Tyle maksymalnie mogą wynosić dziś ceny paliw na stacjach. Trener Jan Urban w samo południe ogłosi listę zawodników powołanych na najbliższe mecze.
2: Koniec czasu.
5: Właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
2: No skończ z tym Urbanem. Co tam?
3: No co tam, no w czwartek kadra zacznie zgrupowanie we Wrocławiu,
2: trzymamy
3: więc trzeba powołać.
2: Trzymamy kciuki za chłopaków. Wtorek, pierwsze słowo, które przychodzi ci do głowy, szybko.
3: Worek.
2: A jakie wy macie skojarzenia z wtorkiem? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę do nas. Thomas Gray, Rumors, jest pierwszy numer ode mnie po siódmej. Siemanko, pokaz tej strony.

0: VIP, Sean Baker, ależ mnie rozśmieszasz, Daria, taka rozśmieszaczka jest. No dobra, słuchajcie, poprosiliśmy o skojarzenia z wtorkiem. Uwaga, wtorek, proszę bardzo.
1: Siemanko, Melo Radio. Wtorek, fetorek.
0: O, proszę, poczekaj.
2: A co to znaczy fetorek, Piotrek?
0: U mnie spoko. A u ciebie? Jak tam te zęby?
2: Okej.
0: Ale to nie jedyne skojarzenie?
3: Wtorek, to oczywiście dzień mamy.
0: No właśnie, dzień mamy. Jeśli macie ochotę przesłać nam swoje największe przypały, które mieliście z waszymi mamami, to podzielcie się nimi koniecznie, wysyłajcie głosówki. Tak będzie najfajniej, ale wiadomości też można napisać. Czekamy na was przy WhatsAppie. Win i Gips teraz.

0: I can be the only one. Jonatas i Sera w Melo Radio. Tak gramy wszędzie tam, gdzie jesteście i podkręcamy tempo od bladego świtu, bo od tego właśnie jesteśmy przecież. Mamy dla was ciekawe badania. Okazuje się, że milenialsi
1: no
0: i Gen Z mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. A nawet bym rzekł więcej niż dużo. Milenialsi podobno żyją z... Jak to było?
2: Od wypłaty do wypłaty.
0: Od wypłaty do wypłaty. 46% milenialsów tak właśnie żyje. Gen Z jest nieco, okazuje się, bardziej rozsądny, roztropny, bo tylko 41%, tak? Czyli, że się śmiejemy, a tu proszę bardzo, młode pokolenie.
2: Dokładnie. Ja tutaj stoję po stronie Gen Z i wszyscy się śmieją, że oni są nieogarnięci i milenialsi to najgłośniej mówią, a sami widać po tych badaniach mają gorzej.
0: A, dobra, dobra.
1: Pytanie, od czyjej wypłaty do czyjej wypłaty żyją zetki?
0: No, dobra. Śmichy, chichy, pożyczcie dwie dychy. A jeśli wy potrzebujecie szybkiej kasy, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was pieniądze, parę stówek czeka, na co tylko chcecie, wytłumaczcie tylko na co chcecie właśnie. I nieważne, czy jesteście Gen Z, czy milenialsi, czy te wszystkie inne pokolenia, jeszcze X jakieś tam było, tak? No, po prostu jak macie potrzebę, dajcie znać, a my się zajmiemy całą resztą. Alok i Dive into the Ocean przed wami.

0: Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Daria, chodzi taka pogłoska, nie wiem, czy do ciebie dotarła kiedyś. Wiesz, Marcin, o której mówię.
1: Wiem.
0: Że podobno w podstawówce kiedyś, żeby dać trochę radości mamie, to dorysowałeś sobie czerwony pasek na świadectwie. To prawda?
2: A nie odpowiem na to pytanie. Zostawię to w tajemnicy.
0: Dzwonimy do mamy. Dzwonimy do mamy i wy też zadzwońcie, bo dzisiaj jest dzień mamy. Złóżcie im życzenia. Kochamy was, mamy.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Kart Dor 825 ml oraz lody waniliowe Kart Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market zawsze po drodze.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
8: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
8: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
9: Po reklamie.

0: Uwaga na czerwone red light. Ian Carey teraz w Melo Radio. Na czerwonym nie przejeżdżamy. To tak, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, prawda? A teraz troszkę o zabawie powiemy. Ale zanim, to jeszcze takie krótkie pytanie do was. Jak budzicie się rano, jak dzwoni ten dzwonek, budzik, to jaka emocja jest we was? To ja może podpowiem. Zachwyt, miłość, gniew, radość, pożądanie czy smutek?
1: Smutek.
2: Czasem radość, czasem smutek.
0: A tych emocji to mamy tak dużo i wszystkie odkrywa dla was w tym roku Tomorrowland. Póki co odkryta została ta, o której przed chwilą powiedzieliście, czyli smutek. Za kilka dni pojawi się również miłość. Można to śledzić oczywiście na ich stronie, w ich social mediach. I właśnie my chcielibyśmy, żebyście z tymi wszystkimi pięknymi emocjami, niezwykle potrzebnymi, zapoznali się razem z nami, z Melo Radiem, bo to właśnie my zapraszamy was na Tomorrowland. Zbierajmy przeżycia, zbierajmy wspomnienia, bądźmy tam razem. I nie zapominajcie, że to my zapraszamy was właśnie do belgijskiego Boom. Jeżeli macie ochotę przyłączyć się do naszej zabawy, proszę wejść na meloradio.pl, dać znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam polecieć. Dołączcie zdjęcie, dołączcie film, no i bawcie się dobrze przede wszystkim. Z Meloradiem. Kygo, Save My Love, to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland.

0: Jak dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Animaliza z numerem Bad Angel. Głosujcie na swoje ulubione do 30 Meloradia. Przypomnijmy, że ta jest każdy piątek o 18 na antenie. No i o propozycjach pamiętajcie. Propozycje newsowe ma Marcin.
1: A w nich bardzo dobre informacje z paryskich kortów, gdzie nasi tenisiści naprawdę dali czadu.
0: Juhu! Zaraz do was wracamy, inni będą gadać, a my już wam zagramy kolejny z gorących numerów o poranku we wtorek.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. No śmiało, śmiało, śmiało.
3: Justin! Ale się jaram tą piosenką.
0: Wracamy do was za parę minut.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: M to muzyka, której

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99. 9 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Laflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: Wstawaj na 92.8 FM. Trafik.
1: Kierowcy w Toruniu, musicie uzbroić się w cierpliwość. Do 3 czerwca potrwa remont przejazdu na skrzyżowaniu ulicy Wschodniej i Skłodowskiej Kiri. Największa zmiana? Zamknięty będzie tunel od strony Krajowej 91 w kierunku ulicy Wschodniej. Nie pojedziemy też z Wschodniej w Skłodowską Kiri, ani autem, ani tramwajem. Stopni. Tyle na ten moment wskazują termometry w Toruniu. W ciągu najbliższych godzin temperatura będzie oczywiście wzrastać. Spodziewajmy się również chwil ze słońcem. Warto skorzystać z takich warunków, bo pogodnie będzie praktycznie do końca dnia. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Jedynym minusem może być czasami silny wiatr. Teraz osiąga prędkość w porywach do 36 km na godzinę.
2: Prawie 8, czas na newsy, a ma je dla was Marcin Sikora.
3: Rusza drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących, mówi przewodniczący tego protestu Wojciech Jędrusiak.
4: Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników.
3: Związkowcy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i podstawowe, wymagane prawem zabezpieczenie socjalne. Gorący telefon między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. MSZ Rosji wezwało wszystkich cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa. To był polski dzień na paryskich kortach. Nasi w komplecie zameldowali się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyli Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurka. Czy dzisiaj o awans do drugiej rundy French Open powalczy Kamil Majchrzak?
2: A my walczymy z wtorkiem. 8 wjeżdża na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Opoka, Marcin, Daria, jesteśmy, hej! No radio.

0: Ty też, Daria, kiedyś będziesz mogła to zaśpiewać. When we were young. David Guetta i Kim Petras w Melo Radio. A za chwilę gotowi na wszystko.
1: Jej! Dzwońcie do nas pod 321-321-777.
0: Mamy dla was piekielnie łatwe pytania, więc jak macie ochotę się z nimi zmierzyć, żeby sięgnąć po Super Melo Merch, a nawet po książkę Tomorrowland, koniecznie dzwońcie.
2: 321-321-777.
0: Halo dla was.

0: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: No to wjeżdżają na antenę Ania, dzień dobry.
2: Hej, hej.
1: I Damian, siemanko.
3: Cześć, witam, siemanko.
1: O, Damian chyba taki lekko zaspany, żeby nie powiedzieć, że... A może wczoraj jakieś urodziny były?
2: Nie,
3: niestety nie.
1: Po prostu zmęczony. A, słoneczko, rozumiem, jesteś taki przyjemnie rozleniwiony. Dobrze, to my was stawiamy na równe nogi. Gotowi na wszystko, to nasza zabawa, w której mamy dla was dwa pytania. Każde pytanie ma dwie podpowiedzi, żeby było łatwiej i przyjemniej. Więc jeśli jesteście gotowi na wszystko, to dajcie znać.
2: Tak, ja jestem.
3: Gotowy.
1: Dobra, gotowi. To ja tylko dodam, że będziecie zgłaszać się oczywiście swoimi imionami. Uwaga, uwaga, zaczynamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Kochani, no to pierwsze pytanie. Co jest większe? Europa czy B, Sahara?
2: Ania.
4: Ania pierwsza.
1: Oj, Ania, szefowa zdecydowała, tak. Dobrze, pani Dario. W takim razie, Aniu, odpowiadaj.
2: Europa.
1: Europa! Jeden punkt na twoim koncie.
5: Brawo!
1: No dobra, Damian, jeszcze masz szansę. Wiem, ale że jesteś w samochodzie z młodym, wjedziesz go do szkoły, może on ci pomoże. Niech klepie tatę po ramionach, rozmasowuje, bo to jest ostatnia szansa, żeby sięgnąć po punkt. Uwaga, uwaga, to jest drugie pytanie. Kiedy będzie Tomorrowland w Belgii? A. W czerwcu czy B. W lipcu?
3: Damian.
1: Proszę bardzo, udało się.
3: Czerwc.
5: I tu już się nie udało.
4: No jak mogłeś tego nie wiedzieć?
1: A to oznacza, proszę państwa, że Anna z jednym punktem otrzymuje od nas super Melo Merch.
4: Czyli tak. Melotorbę.
1: Melotorbę to chyba twoja wymarzona.
2: Tak, bo już skarpety mam.
1: Bardzo się cieszę. Damiano, a dla ciebie i dla młodego wysyłamy też coś sympatycznego, miłego z naszej szafy, z naszymi wspaniałymi upominkami, życząc wam obojgu wspaniałego dnia, Aniu i Damianie.
2: No, dziękujemy.
1: Bawcie się dobrze, strzała, pozdrawiamy. A jak ktoś jeszcze na równych nogach nie jest, to kawkę trzeba trzepnąć.
0: Gotowi na wszystko.
1: I zrobić głośniej, bo teraz mamy dobry numer. Galaxy, Kungs i Theophilus London w Melo Radio po 8. A gotowi wracają jutro o tej samej porze.

0: Taki, można powiedzieć, trochę filozoficzny tytuł, nie? Dive into me. Ty czasami dive into you?
1: Zależy jak leży.
0: A Logikalit w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w waszych wspaniałych, pięknych i słonecznych miastach. Dzisiaj pięknie i ciepło, ale dajcie znać jak bardzo. Czekamy na wasze głosówki albo może zdjęcia, co tam za oknami u was widać. Wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na smartfonach. Jak wbijecie sobie meloradio.pl, to na dole jest taki przycisk, klikasz, wysyłasz. No proste. S&M i Rihanna już za chwilę w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: RTV Euro AGD. Już od czwartku od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku. Pieczarki 500 gramów, 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów, 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Jemki z obletka Bemelo, tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo. No to teraz, skoro już o artystach mowa, zaglądamy do riderów, jakby to powiedzieć, spożywczych, bo nie technicznych, największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Riderów, czyli takich wytycznych, co musi znaleźć się na przykład w garderobie u takiej gwiazdy, nie? No i uwaga, uwaga, Beyoncé, proszę bardzo, brokuły z czosnkiem.
1: O, okej.
0: Okay. Bardziej szafran bardziej by mi do niej pasował, szczerze mówiąc. Justin Bieber, chipsy, popcorn z cheddarem, Adele, owoce bez cytrusów, kanapki bez pomidorów. Jak
1: o,
0: mamy?
1: Matko. Wszystko bez.
0: A ty, gdybyś była kochana gwiazdą na przykład, to co byś chciała, żeby tam było?
1: Woda niegazowana, zimna i jakieś pyszne owocki, no i coś słodkiego.
0: Zostań gwiazdą, będziemy cię zapraszać na nasze koncerty, to będzie tanie.
1: Yo!
0: Don't want your love. Ellie Goulding dla was.

0: Be Mine, James Hype, to jest jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, na którym będziemy bawić się razem z wami. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, o której godzinie padnie hasło do tego, by powalczyć o bilety.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Breaking Dishes, Ellie Oaks. Inni będą gadać, my już wam zagramy. Wracamy punktualnie o 9:00.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Już od czwartku od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
8: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty.
9: Aha.
8: Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
9: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
8: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Toruń na

trwa przebudowa ulicy Batorego w Toruniu. Inwestycja obejmuje odcinek od ulicy pod Dębową Górą do Polnej oraz budowę nowego sięgacza przy ulicy Mazowieckiej. Wszystko po to, żeby kierowcy nie ćwiczyli cierpliwości w korkach, a mieszkańcy mogli bezpiecznie poruszać się po okolicy. Pierwszy etap jest już gotowy. Warto wyjść na spacer lub na rower. Według synoptyków w Toruniu będzie dominować słońce, spodziewajmy się również wysokich temperatur. W drugiej połowie dnia termometry wskażą nawet 26 stopni. Będzie nam jednak towarzyszył silny wiatr, osiągający prędkość w porywach nawet do 50 km na godzinę. O tym nie zapominajmy.

0: Prawie dziewiąta, to jest czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
1: Na początek ostrzeżenia przed upałami na zachodzie kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Temperatura może tam wynieść nawet 30 stopni. Więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Tego chcą Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska po to, by zwiększyć bezpieczeństwo. Ale dzięki temu pacjenci mają też dostawać leki szybciej i dużo taniej. Dziś Dzień Matki. Dlaczego warto o nim pamiętać i jak go obchodzić?
2: Albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
3: Mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
4: Przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
1: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pamiętacie śniadanka od mamusiek? Ach, to były czasy, co?
6: Najlepsze.
0: Dobra, to jak macie ochotę podzielić się z nami swoimi mamusiowymi jadłospisami do szkoły, to dajcie znać. Co tam mamusie wam szykowały? Kanapeczki z rzodkieweczką, z sałatą. Oj, no, ależ to smakowało.
6: Najlepsze.
0: Czekamy na was, wysyłajcie głosówki albo wiadomości na WhatsAppa. Breaking Dishes, Ellie Oaks przed wami.

0: Bartek napisał, moja mama nigdy nie robiła mi kanapek, tylko dawała pieniądze na hot dogi. I później musiałem to spalać przez kolejne długie lata. Pozdrawiamy cię, Barteczku, i mamy też oczywiście pozdrawiamy. Źle nie chciała, no Boże, która mama chciałaby źle, nie?
1: No nigdy w życiu.
0: Taki pomysł po prostu. Lubię cię jak lato. No właśnie, na lato trzeba zrobić formę, więc poćwiczcie trochę przy naszej muzyce, bo zabieramy was w tym roku, w te wakacje, w to lato, na kilka wyjątkowych wydarzeń, imprez. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, gdzie dokładnie, wbijajcie do naszych social media.

0: Not Giving Up on Love, Armin Van Buuren i Sophie Ellis Bextor. To jedna z gwiazd, mówię o Arminie oczywiście. Tomorrowland w tym roku pojawi się w Belgii. Bardzo się cieszymy, będziemy tam razem z wami. Chciałem tylko tak was spytać, bo patrzę na te uśmiechnięte, piękne buzie. Tutaj myślę,
1: wow, piękne. Jaki miły.
0: Darianko, o tobie. Twoim zdaniem dorosły mężczyzna czego nie powinien w życiu robić?
1: Przygotowałam taką
0: może
1: listę.
0: Może szukasz męża, nie wiem.
1: Na przykład nie powinien parkować na dwa razy. Jakby niunia, ja lepiej parkuję naprawdę. To jest mega proste, musisz dobrze wycelować. No jak tego nie umiesz...
0: Było do mnie?
1: Do wszystkich.
0: chyba się zapędziłaś.
1: No i na przykład, no też nie powinien na przykład uderzać w ścianę, jak się wkurzy. Chłopie, kontroluj swoje emocje, kochany.
0: Tak, nerwy nie są potrzebne. Marcin, twoim zdaniem dorosły facet czego nie powinien robić?
2: Nie powinien zostawiać żony z dwójkiem dzieci dla młodszej.
0: Przepraszam, a z jednym?
2: Też lepiej nie.

0: My Loving Sony Fodera Crystal w Melo Radio. Podkręcamy tempo po godzinie 9 i za chwilę wracamy do was z kolejnym mocnym numerem Shot a Friend. Holy Moly pojawi się na naszej antenie. Jak chcecie wspierać takie numery w notowaniu 30 Melo Radia, takie, które lubicie najbardziej, te najświeższe, to wbijajcie na playermeloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
10: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9?
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
24: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
25: to jest prawdziwa moc.
26: Dobrze!
1: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
3: Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Asher i Moore w Melo Radio, podkręcamy tempo. Adriana, tobie mama jakie śniadanka do szkoły robiła?
1: Stary, zawsze miałem płatki z mlekiem, ale...
0: Do szkoły? Nie tak. Rozlewało ci się w tym plecaku?
1: Trochę tak, ale do szkoły tak bez kitu, całkiem serio, to miałem kanapki z taką szyneczką i do tego trochę majonezu jeszcze. I stary, akcja była taka, że potem znajomi się strzelili, że ja mam takie wypasione te kanapeczki, przychodzili do mnie i dealowałem tymi kanapeczkami, rozumiesz?
0: Prawdziwy biznesmen, szkolny biznesmen. Ja myślę, że w ogóle te nasze rozważania o tych śniadankach od mam, te wspominki można by podsumować tą piękną piosenką od naszej słuchaczki.
2: Nie ma jak u mamy cichą.
0: Wiadomo, że śniadanie u mamy najlepsze były, ale są i takie wiadomości, które dostaliśmy z pozdrowieniami dla mam oczywiście.
3: Z okazji Dnia Matki chciałbym życzyć mojej mamusi wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze, ale to wszystko w życiu posiada, tak? Odkąd ja wszedłem na świat.
4: Jaka sigma w ogóle!

0: Oscar, Matt Case, Sweet Nothing. Słyszysz wtorek, myślisz sobie?
1: No.
0: To jest taka standardowa reakcja. Wtorek.
2: Ale jutro środa.
0: Ale jutro środa, czyli dzień szczęścia, radości i
1: prania.
0: Mała sobota, tak zwana.
1: Tak zwana. Tak
0: będzie
1: jest.
0: Pięknie. Za chwilę gramy dalej. Jak inni będą gadać, to my już wam będziemy grać.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, to będzie niespodzianka. Co to takiego? New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Dobrze znacie. A ja tylko chciałem powiedzieć, bo teraz jest taka moda na Love is Blind. Ja wiem, jak jest po czesku. Wiesz jak?
0: Nie.
1: Laska jest ślepa, Polsko!

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, czeki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
0: O reklamie. Trafik.
6: Na ulicy Halera w Toruniu rozpoczęły się prace związane z przebudową gazociągu niskiego ciśnienia. Roboty prowadzone są przede wszystkim w rejonie skrzyżowań z ulicami Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą i Idzikowskiego. W czasie prac kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Bądźcie ostrożni.

0: Przed nami słoneczny i ciepły dzień. W drugiej połowie dnia termometry wskażą nawet 26 stopni. Synoptycy zapowiadają jednak, że będzie również wietrznie. Momentami wiatr może być silny i porwisty, a taka pogoda utrzyma się od dziś do czwartku. Warto zabezpieczyć balkony i terasy. Wszystko, co luźne, może dziś polecieć w świat. Kierowcom przypominamy, żeby nie parkować pod dużymi drzewami.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
0: Kamil Bekier. Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego poparł zarząd marszałka Piotra Całubeckiego. Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok. Tymczasem odwołanie prezydenta Krakowa to znak dla innych polskich miast, twierdzi Paweł Gulewski. Prezydent Torunia skomentował wyniki referendum w stolicy Małopolski.
2: Decyzja krakowian jest nieodwołalna. Jest to gorzka nauczka dla nas wszystkich samorządowców w kontekście tego, jak trzeba zawsze za każdą decyzją patrzeć na jej konsekwencje i próbować nie odwracać się plecami do mieszkańców, którzy nas wybrali.
0: W miniony weekend referendum w sprawie odwołania burmistrza odbyło się też w Ciechocinku. Do stwierdzenia jego ważności zabrakło jednak 28 głosów. Na koniec sport. Jest europejski puchar dla Grodu Kopernika. Hokeiści na trawie HK Rustico Pomorzanina Toruń wygrali Eurohockey Club Challenge. To kolejny sukces Pomorka, który do medali Mistrzostw Polski dorzucił właśnie międzynarodowe trofeum.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Jest zainteresowana przede wszystkim zakupem dronów. Dziś jest list intencyjny w tej sprawie podpisywany, tłumaczy pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Nie tylko polskie firmy będą zarabiały z polskiej części mechanizmu SAFE, ale dostają również kontrakty od innych krajów i z Unii Europejskiej i jak widać na przykładzie Kanady spoza Unii Europejskiej.
4: Dla polskich firm to szansa na wejście szerzej na rynek północnoamerykański. Porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, tak twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. USA są także gotowe do mediacji między Ukrainą i Rosją. I na koniec coś dla Adriana, czyli nerdoteka w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Można tam m.in. pograć w grę na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki.
3: Chcę tam być.
4: Wiedziałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: To prawda, jestem nerdem i powiem więcej, jestem też milenialsem, także jest to potężne kombo. Jest też 10:00 na zegarach. Ja jestem Adi i zapraszam wszystkich do 14:00. BB Rexa, Faithless, New Religion. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was.

Produkcyjne arcydzieło, fantastyczny bas jest w tym numerze, mega plastyczne. John Summit, All The Time w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, Gdynia zamarzyła sobie o kolei liniowej. Czytam właśnie, że taka kolejka miałaby m.in. ruszać z Placu Konstytucji na samą północ Gdyni. Mielibyśmy się dostać na miejsce w około 6 minut. I wiecie, generalnie case jest całkiem fajny. Ja jedynie zacząłem się nad tym zastanawiać, że tak trochę dziwnie, że nad morzem, ale potem myślę sobie, że ej, to ma swoje plusy. No bo nieważne, czy będziesz w Zakopcu, czy w Gdyni, zawsze poczujesz się jak w górach. I to też jest jakby okej.

0: Twana Go Home w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo i się nie zatrzymujemy, mimo tego, że mam zakwasy, ale to nic. Jeżeli też macie zakwasy, to łączę się w bólu i nadziei, ale spokojnie, mam też genialną muzę ze sobą. Andy Dust, Caris i Zokyria. Jeszcze w tej godzinie, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Nie z Biedronką.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
12: Codziennie.
13: O reklamie.

Calvin Harris, Ragged Woman i Lovers in a Past Life. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 11. Pogadajmy o czymś, co może zmienić wasze życie. No bo bez wątpienia Tomorrowland jest takim wydarzeniem, które może zmienić wszystko. Bo to wspomnienie, które tak naprawdę jest na całe życie, a wy możecie tam jechać z Meloradiem. I wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i napiszecie nam, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie też piękne zdjęcie wasze wspólne, jak imprezujecie. A może jakieś nagranie? Na pewno coś macie. I zgłoście się, żebyście mogli razem z nami bawić się podczas Tomorrowlandu. I to co najważniejsze, dojazd macie gratis jakby, także nie czekajcie i wbijajcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam będą czekać na was Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych ludzi, których dobrze znacie.

0: Fisher, Tones and I i Favor w Melo Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo we wtorek. Na jutro środa, czyli mały piąteczek. No i fajniusio jest. Marcin Sikora, Eluwina Mordo.
1: No cześć, będą truskawki, ale dlatego, że są drogie, wciąż drogie i za drogie podobno.
0: Ciekawy jestem, ile w takim razie kosztują, bo słowo drogie jest bardzo drogie w dzisiejszych czasach.
1: A to się dowiemy chyba.
0: Okej.
2: A już o 11 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Marcin, a pamiętasz te memy, jak czereśnie były bardzo drogie i ludzie mieszkania pod zastaw dawali, żeby kupić czereśnie?
1: To czereśnie w tym roku będą jeszcze droższe niż wtedy.
0: Ale super.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Carddor 825 ml oraz lody waniliowe Carddor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 3. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
9: Nad regionem utrzymuje się wyż Aleksander, który zapewnia dużo słońca. Według synoptyków w Toruniu będzie pogodnie praktycznie do końca dnia. Jednocześnie w tle działa niszczul z nad Rosji i to on powoduje spadek ciśnienia oraz stopniowe nasilenie wiatru. Efekt? Powietrze będzie się szybko przemieszczać, a od dziś do czwartku miejscami zrobi się wyraźnie wietrznie.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
9: Kamil Bakier. Nowe rondo w Toruniu ma wyjątkowego patrona. Skrzyżowanie u zbiegu ulic Grudziąckiej i PCK otrzymało imię sierżanta Piotra Dulkiewicza. Policjant zginął w 2001 roku podczas akcji ratowania tonącej osoby. Przy komendzie policji odsłonięto także pamiątkową tablicę. Zmieniamy temat. Sejmik województwa poparł zarząd marszałka Piotra Całbeckiego. Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium za 2025 rok. Znalazły się jednak słowa krytyki. Marek Gralik z PiS zwraca uwagę na niski jego zdaniem wskaźnik wykonania budżetu.
10: Są takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%.
9: Marszałek Całbecki odpowiada.
11: Nie widzę w ogóle żadnych problemów, wręcz odwrotnie. Należy się tylko cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie.
9: Przypomnę, że Piotr Całbecki jest marszałkiem od 2006 roku. Wracamy jeszcze do Torunia i przypominamy. W mieście pojawił się nowy aniołek i to w prawniczym wydaniu. Partnerius, bo tak ma na imię, czuwa przy fontannie Kosmopolis. To 13. figurka na szlaku śladem toruńskich aniołów.
12: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
13: Nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za łubiankę truskawek w Hurcie. To zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze. Plantacje zostały zniszczone przez przymrozki i susze, mówi pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie.
14: 50 zł łubianeczka.
15: 25 zł kilogram.
14: No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
13: Eksperci szacują, że będzie taniej, ale nadal ceny będą wyższe niż rok wcześniej. Teraz USA i strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey. To po miesiącach zarzutów o nieludzkie traktowanie. W strajku uczestniczy 300 osób. We Włoszech z kolei początek alertów z powodu upałów. Dziś ostrzeżenia obowiązują w 12 miastach. W najbliższych dniach temperatura sięgnie nawet, uwaga, 35 stopni.
12: Lato. Siemanko, 11 na zegarach, u nas też zrobi się gorąco, no bo w tej godzinie pojawi się m.in. Sonny Fodera, którego usłyszycie na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland. Think About Us!

0: Gibbs, Dove Has For Money i Vintag. Podkręcamy tempo w Melo Radio. A teraz pogadamy o Amerykanach, bo oni to, mam wrażenie, że Amerykę odkryli wczoraj, bo te ich odkrycia to po prostu są jakieś trochę niezrównoważone. Daria Kulej ze mną, siemanko.
1: I siema. Ja nie mam pojęcia, co oni sobie myślą, ale ostatnio mówiliśmy o tym, że odkryli gotowane truskawki, odkryli również rosół, nazwali to chicken tea, czyli taka herbata skóry, jakby okej. Ale ja obstawiam, co oni mogą odkryć następnego. Wydaje mi się, że może to być mizeria i nazwą tą mizerię cream cucumber. No. Czyli kremowy ogórek. Jest Dalej. Taka opcja, albo odkryją pierogi i tu już trochę gorzej, bo nazwą to potato bugs, czyli ziemniaczane torebki.
0: Dopóki nie zmienią Mega. Nazwy bigosy i będą mówić poczciwy bitches, to jestem w stanie to zaakceptować.

Georgie Beautiful i 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę. Jest przepiękna, przecudowna, pełna emocji i jeszcze zawiera to, co lubimy najbardziej, czyli bardzo mocne ładowanie akumulatorów. A w tej godzinie jeszcze pojawi się gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, czyli David Guetta, I'm Good, i to razem z Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.

Smolasty, Trips, Duże Oczy i 20 minut do godziny 12. Tu Melo Radio. A wy duże oczy będziecie mieć, jak zadzwonimy do was z dobrymi informacjami, no bo część z was już na pewno słyszała, ale jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się między innymi z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost in Frequencies'em, Martinem Garrixem i wieloma innymi super sympatycznymi ziomami, którzy robią genialną muzę. Tak więc jeżeli chcecie się wybrać razem z nami na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie gadać, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego? I dodajcie też piękne zdjęcie, jak imprezujecie, albo jakieś wideo. Wiecie, musi być show, to musi być coś naprawdę kapitalnego. Także próbujcie i działajcie. Moim zdaniem w ogóle to jest sztos w tym roku, bo dojazd macie gratis, także totalna rywelka. Do dzieła!

0: Słuchajcie, Adi ma chwilowo zajęte usta i nie może wejść do studia, bo je, ale już za chwilę z nami tutaj będzie, a za chwilę będą też newsy. Przed godziną 12 opowiem wam m.in. o naturalnej zaporze na wschodniej granicy, która jest planowana.
1: A już o 12 zagramy.
2: Dobra, teraz mogę. Ilenium i Don't Want Your Love, Mel Radio. I to też taki mały kindly reminder dla was. Jeżeli jeszcze nie jedliście drugiego śniadania, no to najwyższa pora, bo to w sumie taka pora już nawet obiadowa trochę.
0: No właśnie, ja już chcę obiad, a nie...
2: No to przepraszam.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Przed nami ciepły i pogodny dzień. Temperatura w Toruniu sięgnie około 26 stopni. Synoptycy ostrzegają jednak przed wiatrem, który miejscami może być dość silny i porwisty. Taka aura utrzyma się od dziś do czwartku. Warto zabezpieczyć rzeczy na balkonach i terasach, a kierowcy powinni unikać parkowania pod drzewami oraz dużymi konstrukcjami reklamowymi. Przy silniejszych podmuchach to może nie być najlepszy pomysł.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
4: Kamil Bekier. Toruń chce zatrzymywać młode talenty i robi to po nowoczesnemu. Miasto i Uniwersytet Mikołaja Kopernika podpisały list intencyjny dotyczący projektu Copernicus Hub. To ma być centrum łączące naukę, biznes i nowe technologie. W planach są nowe miejsca pracy, rozwój startupów oraz przyciąganie inwestorów. Straż Miejska mówi stop patoparkowaniu na Starówce. Podczas dwóch majowych weekendów funkcjonariusze przeprowadzili prawie 200 interwencji. Efekt? 86 mandatów, 86 blokad na koła i jedna sprawa skierowana do sądu. Kontrole dotyczyły m.in. parkowania na przejściach, skrzyżowaniach i miejscach dla mieszkańców. Na Starówce można było zobaczyć nie tylko pracującą straż, ale też ekipę filmową. Zakończyły się zdjęcia do filmu Całopalenie, realizowane właśnie w Grodzie Kopernika.
5: Dobra wola, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy.
4: Mówił reżyser Krzysztof Zanussi. Premiera filmu ma odbyć się jeszcze w tym roku.
6: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz, tak zapowiada najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. USA aktualnie mają bazy w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%, to oznacza niewielki spadek, podaje Główny Urząd Statystyczny. W marcu wynosiła 6,1%. Polska buduje naturalną zaporę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Większość z nich skupi się na zatrzymaniu wody na mokradłach i torfowiskach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
8: Wbrew pozorom w dzisiejszych warunkach wymaga to czynnej ingerencji z naszej strony.
7: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w odległości 50 km od wschodniej granicy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
6: Siemanko, mamy 12 na zegarach. Adi po tej stronie. No i całe szczęście już nie mówimy o poniedziałku, tylko wtorku, a to jest naprawdę duży przywilej, dobra? Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Przypominam o kawie. Teardrops and innocent, four walls painted white.

Alok Khaled i Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12. Co z Young Leosią i Kacprem Błońskim? Słuchajcie, ogłosili rozstanie już pod koniec marca tak naprawdę, ale sprawa nie cichnie, bo uwaga, TikTokerzy też, ale detektywi odkryli, że Kacper Błoński właśnie może spotykać się ze swoją byłą. Jeden z dowodów ma być taki, że wspólna piosenka ich wylądowała na storce, a do tego fakt, że Julia dostaje jakieś takie pokaźne bukiety. Wiecie, nic nie jest pewne, ale kto wie. Zobaczymy. Jak coś będę wiedział, dam znaka. Na razie czekam na szersze śledztwo detektywów.

0: Iben i Hollow w Melo Radio, 28 minut po godzinie 12. A to jest Melo Radio i to jest wasza bezpieczna przystań do dobrego Melo. Z nami będziecie mogli nawet w pracy poczuć, że jest super impreza, zwłaszcza, że już nie jest poniedziałek, tylko wtorek. A to są bardzo dobre newsy. W tej godzinie jeszcze pojawi się DJ Remo i Tymek, Sofia Loren. Coś, co uwielbiacie i wiem o tym.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: Go!
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
21: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
23: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: 3,17,41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8,11.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
30: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, 17 minut do 13. Fajnie tego posłuchać o tej porze. A jeżeli potrzebujecie kawy, to akurat kawy nie mam, bo mam coś lepszego. Szanse na to, żebyście pojechali z Melo Radiem na Tomorrowland. Tuż obok Armina Van Burena, Davida Getty, Lost for Francisa i Martina Garrixa, no i wielu, wielu innych jeszcze DJ-ów, którzy też będą się bawić razem z nami. Generalnie, jeżeli chcecie jechać razem z nami, to nie ma problemu, bo tak, pakujecie się na meloradio.pl, tam wybieracie zakładkę konkursy i akcje, no i piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego, i dorzucacie jeszcze piękną, imprezową fotę z tą osobą, albo nawet jeszcze lepiej jakiś filmik, jak się bawicie, no i potem czekacie. Dobre wieści na pewno się pojawią. Daję też info dodatkowe, że dojazd macie tam gratis, więc naprawdę w tym roku to jest totalny wystrzał.

0: Taki trochę zbuntowany anioł. Ale to nie była Natalia Oreiro. Anyma i Lisa w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek.
1: Ja jakby co.
0: Nie jesteś zbuntowanym aniołem?
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay. Nie. O czym w newsach? No będzie o tym, czy Lewy pojawi się w kadrze na najbliższe mecze i sprawdzimy ceny paliw na jutro.
0: Ekstra. No to czekamy. A już o 13 zagramy. Myślałem, że powiesz, że zobaczymy, czy Lewy będzie prawy. Ha, ha, ha. Przepraszam, obiecuję, że tych sucharów będzie znacznie mniej, ale to jest silniejsze ode mnie, mam prawie 30 lat. Haven i Iran już niedługo, bo punktualnie o 13, wcześniej newsy Melo Radio. Ula, przepraszam bardzo. Reklama.
2: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, dzięki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
18: Lidl.
8: to się opłaca.
13: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
22: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
24: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
23: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
24: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
23: Jaką mamy zatem alternatywę?
24: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
23: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
22: Ogłoszenie płatne.
25: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
0: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Robert Lewandowski znalazł się w piłkarskiej kadrze na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, ogłosił PZPN. Spotkanie z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,42, za 98 6,96, a za diesla 6,75. No i jeszcze przypominamy, dziś bardzo ważny dzień, Dzień Matki.
26: Czego powinien pani życzyć jako mamie?
27: Zdrowia.
26: Tylko tyle?
27: Szczęścia i radości z dzieci.
28: Zdrowia i szczęścia z nas. No, żeby była zadowolona z nas.
29: Po prostu przytulić. Tak, mamy. Serce matki jest pełne miłości.
30: Kocham cię, mamo.
1: Z mamami i dziećmi rozmawiał Michał Dzienyński.
0: To ja jeszcze do każdej mamy mam taką prośbę, żebyście zawsze miały tak dużo siły i tak dużo uśmiechu, który pokazujecie nam na co dzień. I w imieniu każdego synka po prostu dziękuję. No, ja jestem Adi, mówię wszystkim siemano, 13 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już wiecie. Ale co zagramy, to już jest zagadka. Haven i Jajuran, no to zaczynamy, siema.

modelki, włodarski, lubię cię jak lato. 14 minut po 13, no i czuć trochę tego morskiego klimatu, ta bryza. No, my też czujemy to, że lato faktycznie zaczyna się powoli zadomawiać i bardzo dobrze, bo 25 stopni na termometrach to jest bardzo, ale to bardzo przyjemna perspektywa. A jeżeli wy z kolei na to gorące lato potrzebujecie coś porobić fajnego, spontanicznego, to my jesteśmy od tego, żeby wam pomóc. No bo mamy 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie i jak chcecie. Tylko na loradio.pl zakładka konkursy i akcje, szukacie szybkiej kasy, piszecie na co chcecie to wydać. No i to w zasadzie tyle. Także nie czekajcie, działajcie od razu. A to jest to Kashmir, Vasy i Secrets. No bo nie oszukujmy się, że wszyscy jakieś sekrety mamy. I to też jest super.

Dubzoxy, How Does It Feel w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 13. How Does It Feel? Bardzo dobrze, zwłaszcza, że muzy mamy bardzo dużo tej dobrej, no i wyśmienitej, do tego by się pobudzić. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, jeszcze w tej godzinie.

0: Zacznij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromócia. Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lusen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
13: Meloradio.
12: Ale proszę uzasadnić.
13: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
12: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
13: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
12: Iga Dudziuk.
13: I Mikołaj Kujawiński.

0: kocham ten taki trochę, nazwijmy to, hiszpański klimat.
1: Pepath?
0: Pepath.
1: Jak?
2: Pepath?
1: Pepath.
0: I przystawki jeszcze jakieś.
1: Tapas.
0: 17 minut do 14. Cześć, Mikołaj.
1: Siemano.
0: Jadłeś już tapas?
1: Jadłem tapas kiedyś.
0: No to super. Słuchaj, bo niedługo będziemy ruszać na Tomorrowland ze
1: słuchaczami. Tak jest.
0: Piękna sprawa, bo Armin Van Buuren, David Guetta i wielu, wielu innych genialnych producentów będzie, ale w ogóle słyszałem, że dojazd na imprezę jest gratis.
1: Pewnie ogarniamy wam Artokał.
0: Artokar.
1: Artokał wam ogarniamy, drodzy słuchacze, nie? Więc zgłaszajcie się na meloradio.pl, tam trzeba pokazać, z kim chcecie pojechać i dlaczego. I jedziecie.
0: No.
1: I dlaczego? Bo tak.
0: No właśnie, wodka jakaś albo nagranie. Napiszcie wszystko, przygotujcie i do dzieła. Będzie super. Tylko dodam, że to jest przeżycie na całe życie i będziecie o tym później wszystkim opowiadać i się chwalić na Instagramie. Bibi Rexa, Fightless już teraz.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Dzięki za tę przestrzeń. Bob Sinclair i Can't Wait w Melo Radio. Iga i Mikołaj, studiu się ma.
1: Yo.
0: Co tam, dzieci?
2: Dobrze się bawimy. Dzisiaj jest Dzień Mamy, więc będziemy obchodzić to święto. Mhm.
0: Będziecie dzwonić do mam?
2: Nie, zrobimy ranking hot mamusiek.
0: Ale super, nice! To Jennifer Aniston tam gdzieś dodajcie.
2: Dobrze.
0: Dzięki.
3: A już o 14 zagramy.
1: Obejmuje noce Jonathan PZ-Liwka.
4: Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Liwka na koncercie Tako naprawdę świetnie sobie poradziła i chciałem jej serdecznie pogratulować.
1: A faktycznie słychać było, jak dudniło.
0: No,
2: byliśmy na plaży wtedy.
0: Pamiętam, bo przyszedłem do was później.
2: A, no tak.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Juraparku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy!
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
10: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
11: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni ciepło, także w Polsce IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami w województwach m.in. wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
3: Jutro w Polsce delikatnie się ochłodzi, powrót ciepła w weekend. Komisja Europejska szykuje rekordową karę dla Google. Zarzuca firmie, że w wyszukiwarce faworyzuje własne usługi. Grzywna ma sięgnąć kwot liczonych w setkach milionów euro. Tory do karlingu powstaną na wzgórzu przy Koloseum w Rzymie. Będą dostępne od połowy czerwca do września.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, dzisiaj całujemy wszystkie matki. Hot, nie hot, nie, no wszystkie są hot, wiadomo.
2: Ładnie wybrnęłaś z tego.
1: Ale zrobimy ranking hot mamusiek.
2: Oczywiście, no będziemy się kłócić na pewno przy tym rankingu.
1: Ja wiem,
2: kto u ciebie będzie na miejscu pierwszym.
1: Słucham cię.
2: To mam powiedzieć już teraz?
1: Nie, dobra.
2: Mam tak zespoilować słuchaczom?
1: Nie, nie, no to czekamy. Natomiast fajnie, jak będziemy mieli inne typy, bo nie będziemy sobie zagrażać, prawda?
2: Chyba tak nawet będzie, ale to się okaże za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.

0: Jeżeli nie widzieliście Joela Corey, jak wygląda, to polecam, bo on jest trenerem personalnym.
1: To musi być hot.
0: Jest bardzo hot. Helen Hart, tak podkręcamy tempo w Maloradiu, a Joel Corey występuje na Tomorrowland.
1: Więc jest podwójnie, nawet potrójnie hot, ale a propos Tomorrowlandu, mam pytanie, bo ty tam, Iga, byłaś,
0: tak?
1: I wiemy, że jest niesamowita muzyka i wiemy, że jest super atmosfera.
0: Tak.
1: Ale ja jestem gruby i muszę cię zapytać, jak jedzenie?
0: Jedzenie jest fenomenalne. Tam masz kucharzy z całego świata, co więcej, tam przyjeżdżają specjaliści w danej dziedzinie, w danych kuchniach. Naprawdę. Na przykład masz mistrza kuchni azjatyckiej i on normalnie gotuje na Tomorrowlandzie.
1: No to musimy pojechać, ja muszę tego wszystkiego spróbować.
0: Wiem,
1: i wy
0: wiem.
1: Też możecie zresztą, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam wchodzicie i zgłaszacie się do wyjazdu na Tomorrowland z Meloradiem. Wystarczy pokazać nam, z kim chcecie jechać, no i napisać dlaczego.
0: Najlepiej jakbyście nagrali filmik, na przykład ja chcę jechać z Mikołajem, więc nagrywamy coś kreatywnego, typu...
1: Tak. O, my jesteśmy tacy zakręceni, że na rondzie nie zjeżdżamy z niego. Kręcimy się cały czas.
0: Wow, i tak do Tomorrowlandu, czyli przez najbliższe parędziesiąt dni. Meloradio.pl, tam się kierujemy. No przekonajcie nas, bo to jest takie doznanie, takie przeżycie. Ja bym chciała znowu aż pojechać.
1: No, mam nadzieję, że nam się to uda.
0: To może nagrajmy filmik.
1: Dobra.
0: Zgłaszamy się?
1: Zgłaszamy się.
0: To my idziemy, wy też.

0: Jaki on ma głos, Jason Derulo, Acapulco w Melo Radio. Dzisiaj dzień mamy, więc składamy serdeczne życzenia wszystkim mamom, dlatego postanowiliśmy z Mikołajem zrobić ranking hot mamusiek.
1: Tak, ale wybraliśmy tylko top 3 swoje chyba, tak?
0: Tak, tak, top 3.
1: Dobrze. Dobrze, to co, chcesz zacząć?
0: Mogę zacząć.
1: Okej. Okay.
0: Na pierwszym miejscu Rihanna.
1: A myślałem, że zaczynamy od końca.
0: Aha, masz rację, to zacznijmy od końca, nie powiedziałam tego.
1: Nie słyszeliście tego.
0: Nie słyszeliście. Na trzecim miejscu Cindy Crawford.
1: Okej, okay, nice.
0: Uważam, że turbo hot.
1: Spoko, spoko.
0: Na drugim Emily Ratajkowski.
1: Okej. Okay.
0: Bardzo mi się podoba. A na pierwszym?
1: Rihanna?
0: Rihanna!
1: Wow. Nie pokryły nam się w ogóle żadne pozycje. U mnie na miejscu trzecim Jodie Foster.
0: Okej.
1: Okay. Mhm. Na drugim miejscu Jessica Alba.
0: No tak, klasa.
1: W Sin City, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to...
0: No, to prawda.
1: No i na miejscu pierwszym u mnie Shakira. Shakira.
0: Shakira?
1: Shakira, no.
0: Fajna jest w sumie.
1: Zawsze uważam, że Piqué to jest największy debil na świecie.
0: A, bo on ją zdradził.
1: No właśnie, jak można być z Shakirą i zdradzić Shakirę? No przecież to mi się w ogóle jakby nie mieści w głowie.
0: Shakira, call Mikołaj.
1: Exactly. Hey Siri. Obudziło się. Call Shakira.
0: Call Shakira. Dzwoni?
1: Nie, bo nie mam numeru.
0: Zdobędziemy.

0: Kiełbasa z Kolima jest dostępna, wiesz? Dobra, będzie.
1: Rewelacja.
0: Szykuje się nowy biznes z Kolima. Kiełbasy.
1: Ale duże?
0: Największe na pewno. O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5 zł 99 groszy. Lody pistacjowe Card Dor 825 ml oraz lody waniliowe Card Dor 750 ml tylko 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie trzech. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert.

0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
11: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
10: I to gdzie?
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.

0: Kto ma ochotę na kiełbasę z Kolima? Ja nie.
1: Na pewno?
0: Na 100%.
1: No bo z Kolim właśnie idzie teraz w branżę gastronomiczną i postanowił wypuścić cały taki pakiet różnych mięs okraszonych jego twarzą. Jest kiełbasa idealna.
0: Tak.
1: Jest, czekaj, kabanosy Palermo. Co my tu jeszcze mamy? Parówki drobiowe.
0: A wiesz, że szalone, hasło nie? To będzie król smaku?
1: Tak jest. O, jeszcze mac and cheese, kiełbasa. O, to może być dobre.
0: Czyli skosztujesz z Kolima?
1: Skosztuję jego kiełbasy, no.
0: To co, trójkąt?

0: Jest to stanowczo mój ulubiony kawałek ostatnio na playliście Meloradia. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, podkręcamy tempo. Mikołaj, zabierzesz mnie nad Morze Bałtyckie?
1: Czy ja wyglądam, jakbym był zrobiony z pieniędzy? Wiesz, jak tam jest drogo?
0: Tak wyglądasz, no. Komplement.
1: Dzięki.
2: Słuchajcie, no możecie jechać, aha, zwłaszcza, że będzie dużo Niemców.
1: To nie jedziemy.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Car Superstars.
0: Numer. Zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: Tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek on the mic. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem i zapowiada wprowadzenie nowych ułatwień, na przykład dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A teraz resort finansów, który uspokaja: samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą, nie trzeba więc rozliczać się z fiskusem. No i jeszcze mieszkańcy Niemiec, którzy zmieniają wakacyjne plany i wybierają wypoczynek nad Bałtykiem. Wojciech Hernes.
2: Przedstawiciele branży turystycznej mówią o wyraźnym trendzie. Z jednej strony drożeją loty, a z drugiej w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem niektóre bezpieczne dotąd kraje regionu straciły ten wizerunek.
1: Dlatego może wzrosnąć zainteresowanie niemieckich turystów polskimi bałtyckimi miejscowościami.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu i szykuje się nowy serial o influencerach.
0: To będzie hit chyba. Hit, no w ogóle telewizji i w całej jej historii.
1: Dokumentalny. Siemanko.

0: słuchacie Freak Fightu, to Crying on the Dance Floor w Meloradiu. Girls of Warsaw, tak się będzie nazywał nowy serial dokumentalny o codzienności warszawskich influencerek. Tak, dobrze słyszycie.
1: Czy one nie są influencerkami dlatego, że pokazują swoją codzienność w internecie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, więc tak się zastanawiam, o czym ten serial w takim układzie będzie.
1: No chyba, że będzie o tym wszystkim, czego nie pokazują, to już może być ciekawsze.
0: Ale wiesz, co jest taka platforma?
1: Ale nie o to... Iga, ty tylko o jednym myślisz.
0: No nie, no bo wszystko pokazują, to co więcej mogą pokazać?
1: Na przykład, nie wiem, jak dłubią w nosie, nie?
0: Wow.
1: No co, czy chociaż na jednej rolce Jessica Mercedes dłubie w nosie?
0: No nie, ale...
1: No właśnie.
0: Obejrzałbyś
1: to? Zobaczymy. No pewnie.
0: W tym roku ma być premiera.
1: Super.
0: Jak coś.
1: Czekam.

0: Four Strings. Ależ klimat w Meloradiu. Wiecie, gdzie jest najlepszy klimat, moim zdaniem?
1: Na Tomorrowlandzie.
0: Dokładnie tak, my was zabieramy na Tomorrowland. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i pokażecie nam, dlaczego to wy powinniście pojechać i z kim.
1: Zwłaszcza jeżeli to będzie wasz pierwszy raz, to będziecie potem go długo wspominać.
0: Tak
1: jak Gabry Ponta na przykład wspominał o swoim pierwszym razie, jak zagrał po raz pierwszy właśnie na Tomorrowlandzie.
2: Pamiętam, że byłem nieco zawiedziony, bo gdy pierwszy raz grałem na Tomorrowland, woda lała się z nieba. Zaczęło padać jeszcze, gdy grał DJ przede mną, a gdy wszedłem na scenę, ludzie dosłownie spod niej uciekali. To było szalone. Trudno było przebrnąć przez pierwszą połowę seta, bo próbowałem ściągnąć tych ludzi z powrotem. Nie było łatwo, ale udało się. Mam nadzieję, że w tym roku będzie słonecznie.
0: Będzie słonecznie, bo Meloradio tam jedzie.
1: A, no właśnie, oczywiście, to nie może być inaczej.
0: Ale jednak, gdyby było inaczej, to mamy do was pytanie. Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu na Tomorrowlandzie?
1: Tak, w takim najgorszym, wiecie, urwanie głowy dosłownie.
0: Nasza propozycja?
3: Lubiła tańczyć, pełna radości, tak, ciągle goniła wiatr.
0: To jest nasza propozycja.
1: Dlatego zawsze się dobrze tańczy.
0: I odpowiedzcie nam na WhatsAppie Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl, co redaktorze jest do wygrania.
1: A w zamian damy The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi, to jest oficjalna seria powieści Tomorrowland.
0: Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Talk to you another, aż milej się pracuje do takiego kawałka. Naprawdę, uwielbiamy z Mikołajem grać wam takie sztosy. Chyba
1: oczywiście.
0: Tak można powiedzieć, że to
1: no
0: sztos.
1: Pewnie, no pewnie. Mhm. My gramy... Nie mogę tego powiedzieć.
0: To prawda, ale też wysyłamy was na Tomorrowland, to jest jasne. I teraz mamy taki przedsmak, bo do wygrania była, jest książka.
1: Tak, książka oczywiście z oficjalnej serii powieści Tomorrowlandu. I pytaliśmy, do jakiej piosenki, do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu.
0: I ktoś tutaj napisał, ten ktoś to Jacek, że tańczyłby do tego. To jest Armin van Buuren.
1: To jest dobry
0: Rain.
1: Wybór. Może być, że tak będzie, bo Armin van Buuren też na Tomorrowlandzie w tym roku gra.
0: Wow, i może to zagra.
1: No, ale oby nie padało.
0: Nie, no tak, trzymamy kciuki. A tobie, Jacek, gratulujemy. Wygrywasz książkę o Tomorrowland. Brawo!
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: spali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
9: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
10: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Bo w MediaExpert dalej masz.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
19: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
25: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
26: Sprawdź to sam, checking out, kusi ceną każdy dział.
25: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: ale my podkręcamy tempo. Thank you. Mikołaj, pamiętasz te czasy, kiedy nie używaliśmy telefonów, bo byliśmy mali i na podwórku biegaliśmy?
1: Telefony z klapką były super, ja miałem takiego Sony Ericssona. No i właśnie, być może takie telefony jeszcze powrócą, ponieważ w Korei Południowej postanowili podejść nieco inaczej do walki z dziećmi, które są uzależnione od telefonów. I właśnie mają zamiar wprowadzić takie głupie telefony tylko dla dzieci. Że będą ograniczone funkcje, zero mediów społecznościowych, ograniczony dostęp do internetu i takie tam rzeczy.
0: W sumie my nie używaliśmy i zobacz, gdzie jesteśmy, w jakim dobrym miejscu, mądrzy jesteśmy.
1: Dokładnie.
0: A?
1: No.
0: Działa.

0: James High Be Mine. Ten pan będzie miał pracowite lato.
1: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak, wam zagramy punktualnie o 16.
2: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo, ale najpierw newsy Meloradia.

0: trzy koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czy dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cen.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
16: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
17: Po reklamie.

0: Toruniu. Kamil Bekier, zapraszam. Rok, zdrowie i sporo czarnego humoru. Tak zapowiada się najbliższe spotkanie DKK w Książnicy Kopernikańskiej. Tematem będzie książka Ozziego Osberna, Ostatnie namaszczenie. To 28 maja o 18. Gastroparty wraca do NRD. 31 maja spotkają się ludzie z branży gastronomicznej i wszyscy, którzy lubią dobrą muzykę oraz nocne życie. Za dekami staną DJ-e Function i Selly. Tym razem po drugiej stronie baru będą głównie goście. Ryk silników znów usłyszy cały Toruń, również 31 maja, ale na Autodromie odbędzie się druga edycja Power Show Toruń, imprezy dla fanów amerykańskiej motoryzacji i motocykli. Organizatorzy zapowiadają potężne V8-ki, setki maszyn i darmowy wstęp dla widzów. Krótko mówiąc, będzie głośno i szybko.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Burza wokół studentów za granicę w Lublinie. To po słowach wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zarzuca zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Wszystko zaczęło się od nagrania promującego kolejną edycję Africa Day Festival. A teraz piłka nożna. Jan Urban ogłosił powołania towarzyskie na mecze z Ukrainą i Nigerią. Są debiutanci. Marcin Powideł.
5: No jest ich pięciu. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin. Szansę od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski.
4: Zagra też Robert Lewandowski. Życie singla coraz droższe miesięcznie. Kosztuje 770 zł. Tyle jedna osoba musi zapłacić za koszyk podstawowych produktów.
2: Jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to meloradio.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Szybka kasa, fajna sprawa.
3: Ale wiesz, co też jest fajne?
2: O?
3: Czy coś ci dzwoni?
2: A to prawda, puścimy wam starczo dźwięki, wy możecie zgadnąć, co to takiego. To już za moment. Iga Mikołaj, hej.

0: Brooklyn Bandit, Sean Paul, Anne-Marie w Meloradiu, a teraz taki mały throwback do Tomorrowland 2K25. Turn it up. Jej!
1: To tak się bawiliście w zeszłym roku.
0: Tak się bawiliśmy,
1: na
0: ależ było wspaniale. I wysłaliśmy na przykład naszą słuchaczkę Olgę i mamy takie wspomnienie, dlaczego warto po prostu brać udział w naszym konkursie.
2: Można spełnić swoje marzenia.
0: No a jak? Spełnić
1: no i tak,
0: swoje marzenia.
1: Tak było w zeszłym roku i tak samo w tym roku. Też spełniamy marzenia, budujemy nowe przygody, nowe przeżycia i musicie być ich częścią. Meloradio.pl, tam możecie zgłosić się do konkursu Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Musicie nam pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego, a my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, dojazd gratis. Przekonajcie nas, bo naprawdę warto. Najlepiej, żebyście wysyłali filmiki. Zdjęcia są super, ale taki filmik, on jest dużo więcej wart, więc pokazujcie, z kim, dlaczego, po co, wbijajcie na meloradio.pl. Dive into me. O, Alok i Kalit.

0: 17 po 16. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego. Użyjcie proszę WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaj, trudno się wylosowało.
1: Trudno się wylosowało, bo mam wrażenie, że ostatnio było jakoś troszkę za łatwo. Wszyscy wiedzieli o co chodzi, więc dzisiaj no taka zagadka dla ludzi, którzy jednak siedzieli w tych kreskówkach tak ze 20 lat temu i to dosyć mocno. No jestem ciekaw, ile osób poprawnie odpowie na ten tajemniczy dźwięk.
0: Czy jesteśmy gotowi?
1: Dawaj.

0: śnić.
1: Wiesz, że już są odpowiedzi?
2: O, widzę, że koneserzy jednak są. Super.
1: Do zgarnięcia dzisiaj pomadka.
3: Okej.
1: Pomadka jest dobra? Czy puszczamy jeszcze raz dźwięk?
2: Zróbmy to.
1: Zróbmy tę przyjemność.
2: Super dźwięk.
1: Tobie. Co to jest?

0: WhatsApp Meloradia, moi drodzy. Czekamy na głosówki i wiadomości tekstowe.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dla koneserów to było, tak?
2: Oczywiście.
0: Dopóki się nie znudzisz.

0: No powiedz ten żart.
1: Wiesz, jak Ejben odbiera telefon?
0: Jak?
1: Halo?
0: Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni.
1: Beka!
0: Gramy, starcze dźwięki, tak, wy zgadujecie, co to takiego. Przypominam dzisiejszego...
1: Sztosa.
0: Niech będzie, że sztosa. Spójrz, coś pięknego wokół. I wiecie, najciekawsze jest to, że nie było złych odpowiedzi.
1: I bardzo mnie to cieszy.
0: W ogóle.
1: Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich szamanów.
0: Ale jest z nami Maciek, który odpowiedział w pierwszej sekundzie. Cześć Maciek, co to takiego?
2: Cześć, cześć. No i jest to oczywiście i to do króla szamanów.
0: Brawo!
1: Oczywiście.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja.
4: Matko, dobra, wstaję!
5: Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
6: Dmuchniemy ci rano żagle.
4: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
5: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary! Fundary!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
20: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
19: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
20: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
19: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
20: No.
21: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
22: Bo w Media
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
25: Tylko z MyMediaMarkt.
0: Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Nie z Biedronką.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Filipek Nel. Jeszcze 140 lat i być może dostanę kamienicę.
1: No tak, w mediach pojawiły się takie doniesienia, że w Krakowie doszło do sytuacji, gdzie człowiek mający według dokumentów 162 lata otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę w centrum Krakowa.
0: Świetne!
1: Kilkadziesiąt milionów złotych taka kamienica podobno kosztuje.
0: Jak ma tyle lat, to czy on będzie miał siłę, żeby chodzić tam po schodach?
1: A co jeśli to Dracula po prostu i on faktycznie żyje?
0: Kupmy czosnek. Zapas czosnku. Za 200 zł można mieć tyle czosnku.

0: Kręcamy tempo, to Favor, Fisher, Tones and I.
1: A już o 17 zagramy
2: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie 17.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Olej Oleo 900 ml 5,99 zł. Lody pistacjowe Card Door 825 ml oraz lody waniliowe Card Door 750 ml tylko 14,99 zł za sztukę przy zakupie trzech. Pieluchy Pampers Active Baby od 32 do 54 sztuk w mega cenie 39,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba!
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.

0: Toruniu.
1: Kamil Bekier, zapraszam. Miłośnicy kina i sztuki znajdą coś dla siebie w kinie 1410. Pojutrze o 19 zobaczą film Caravaggio w reżyserii Phila Grabińskiego. Produkcja opowiada o życiu i twórczości słynnego włoskiego malarza. Twórcy pracowali nad filmem przez 5 lat, a kamery zabierają widzów m.in. do Mediolanu, Rzymu, Neapolu i na Maltę. Lubisz ruch i dobrą energię? Również w czwartek w Domu Szwarca przy ulicy Bydgoskiej odbędą się warsztaty tańca współczesnego dla dorosłych. Początek o 16:30. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. W Toruniu będzie można też stworzyć własną drewnianą dekorację. CSW Toruń organizuje warsztaty Transfer na drewnie. Zajęcia zaplanowano na 27 i 28 maja. Organizatorzy zapewniają, że poradzą sobie nawet osoby bez artystycznego doświadczenia.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zastępca odwołanego prezydenta Krakowa będzie komisarzem miasta. Dziś po opublikowaniu wyników niedzielnego referendum Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta miasta. Teraz Gdańsk, schronisko Promyk, rusza z projektem domów tymczasowych dla psów i kotów. Opiekun przez kilka miesięcy ma zajmować się czworonogiem, a potem przygarnąć go na stałe, mówi szefowa Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Emilia Salach.
5: Ten dom tymczasowy to jest taka forma takiego badania się zarówno ze strony rodziny tymczasowej, ale też zwierzak może nam pokazać, że niezbyt dobrze się tam czuje.
4: A jest już kilkanaście chętnych osób. No i jeszcze sukces horroru Obsesja. Film zarobił już ponad 130 milionów dolarów, a kosztował niespełna milion.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
6: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zabieramy was na wycieczkę i do Boom, i na Podlasie.
2: No nie wiem, gdzie większa impreza. Nie, no chyba w Boom.
6: Boom, oczywiście, że Boom. Iga Mikołaj, siemanko, Galaxy Kungstek, wchodzimy w 17.

0: Miss You w Melo Radio. Oliver Tree, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do miejscowości Boom.
1: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słyszycie ten tłum? To możecie być wy. Wow! A? Tak się bawią ludzie na Tomorrowland.
1: To naprawdę grube melo.
0: Oj tak, i tak się składa, że wy również możecie być tymi szczęśliwcami i wybrać się z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Oczywiście w tym roku również jedziemy i wy również możecie się zabrać z nami. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland i dlaczego. A my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, podwózka jest gratis, wyobrażasz to sobie?
1: No, a paliwo teraz drogie.
0: Wiecie co robić, wbijamy na meloradio.pl i przekonujemy nas, dlaczego to was powinniśmy ze sobą zabrać. How does it feel to teraz?

0: Young Leosia, Jonathan, Noc Aniołów. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Zaraz trzasną drzwi.
1: Przeciąg jest.
0: Ale teraz musimy zmienić klimat. Robi się poważnie.
1: Breaking Bad na Podlasiu. Dobiegła... Dobiegła historia, która tam się zaczęła już kilka lat temu. Aha. No więc tam czterech Meksykanów pojechało na to Podlasie, żeby tak? gotować.
0: Wow! Casadilla?
1: No nie. Nie, zdecydowanie nie Casadilla. Była całkiem niezła produkcja. 800 kg różnych substancji zostało wyprodukowane i teraz od 10 do 11 lat więzienia takie wyroki właśnie zapadły.
0: A ja mam pytanie. Dlaczego akurat na Podlasiu?
1: No bo tam jest tradycja gotowania różnych rzeczy po lasach, nie? Tylko może nie aż tak hardkorowych jak w Meksyku.

0: I dare you.
1: Nie, po prostu dare you. Hardwell, Matthew Coma. A czy Mr. Hardwell wystąpi tam, gdzie myślę, że wystąpi?
2: Okazuje się, że tak, ponieważ wow. Mr. Hardwell wystąpi na Red Stage na Sunrise Festival 2 sierpnia. Zagra w Kołobrzegu.
1: O wow, a my was wysyłamy na Sunrise Festival, to się naprawdę dzieje.
2: No i to będzie fantastyczna zabawa, bo raz, że Kołobrzeg, polskie morze, tak. Lipiec, sierpień, czyli najcieplejsze miesiące, tak? No i najlepsza muza, czego chcieć więcej.
1: Wiecie, co robić.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Rexa,
1: żeby
2: zaskoczyć
1: swoją siostrzenicę na
2: urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A w miniony weekend był koncert Taco Hemingwaya, niestety nie udało nam się z Mikołajem tam dotrzeć, chociaż Mikołaj bardzo chciał,
1: tak,
0: bardzo.
1: Strasznie chciałem. No więc mówiliśmy już o koncercie Taco, bo miał tam garść złotych porad dla młodzieży, ale była też mała kontrowersja, bo na telebimach pojawiały się takie komunikaty: pij wodę! No tylko problem polegał na tym, że nie można było wnieść własnej wody na obiekt.
0: No właśnie, ale przecież możesz kupić sobie tam wodę.
1: I spokojnie. Agencja już wyjaśniła, tak? Dlaczego tak było. Ze względów bezpieczeństwa podczas koncertów organizowanych przez nas obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich napojów. Nawet niewielka półlitrowa butelka, którą można rzucić, stanowi realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia.
0: Myślałam, że chodzi o to, że możesz się poślizgnąć.
1: Nie, ale te butelki, które tam od nich kupujesz za 14 zł za pół litra, to już
0: nie,
1: są bezpieczne.
0: One są bezpieczne.
1: To są specjalne koncertowe butelki.

0: Za każdym razem, jak słuchamy Bad Angel, to czujemy się, jakbyśmy byli w grze komputerowej Bad Angel.
1: Już robię zooma moim Kiroshi.
0: A Kondzio, ty w ogóle grasz
2: co ja?
0: W gry?
2: Tak!
0: A jakie?
2: Same najciekawsze.
0: Tak czułam.
2: Słuchaj,
0: tak
2: ja
0: czułam.
2: Mam grę w życie. To już
0: świetne.
2: Jest najtrudniejsza gra ze wszystkich.
0: No, to prawda.
1: Słabe DLC są do gry w życie.
0: No.
2: I nie można wpisać Motherlode, więc...
0: Szkoda. Kondzio przejmuje antenę Meloradio już teraz.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Save My Love.
0: I że ty idziesz w Melo teraz?
2: Jak zawsze.
0: Słusznie. To my też.
2: No tak. Nie no, wy możecie zostać, iście sobie.
0: Ale możemy iść w Melo tak z tobą.
2: Dobrze.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
4: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
5: Ambasador Rosji wezwany do MSZ usłyszał wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji. Rosja ostrzegła wcześniej, że rozpoczyna serię uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Fala upałów w Europie. We Francji termometry pokazują miejscami ponad 37 stopni, rekordowo wysokie. Jak na maj temperatury są też w Hiszpanii i we Włoszech. A Gdynia zostanie bohaterką niezwykłego teledysku. Ma być nagrany jednym ujęciem z ogromną liczbą bawiących się osób, mówi Jerzy Rados z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
6: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że jesteśmy przyjaciółmi, no szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
5: Zapisy dla uczestników teledysku już ruszyły.
7: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w melo.
1: To już 18 na zegarkach. Kto powiedział, że we wtorek nie można pójść w melo? No z Meloradiem zdecydowanie można. Mam dla was masę najlepszej muzy. Save My Love na dobry początek. Feel This Moment to już za moment. No i w tej godzinie też będziemy bawili się w szybką kasę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio. Idę w melo.

0: Ale ktoś się zaraz będzie cieszył, ale ktoś się zaraz będzie cieszył, jak na jego koncie pojawią się dodatkowe 200. No, przynajmniej taką mam nadzieję, że ktoś odbierze telefon. Przypomnę, że czekamy do 5 sygnałów. Pierwszy sygnał za nami. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do 5 i że szybko ktoś odbierze telefon. Mamy drugi, no ale ja jeszcze jestem spokojny. Za chwilę zacznę się denerwować, jak dojdziemy do... Halo, halo, Melo Radio z tej strony. Konrad, cześć.
1: Cześć, Konrad.
0: Czy ja się do Sandry dodzwoniłem?
1: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. Sandra, co ty byś powiedziała na to, żebym ci dał dodatkowe 200 dla ciebie?
1: Fantastycznie.
0: No dobra, ale najpierw mi powiedz, na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Porysowałam szybę w samochodzie.
0: Jak to?
1: Zrobiłam to wycierając szybę pierścionek, to znaczy tak, wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął i że na diamenty, no to... Zostało 5 wielkich ryż.
0: Tak mimochodem wspomniałaś, że ten zaręczynowy to z diamentami.
1: No tak, tak. I pan w warsztacie powiedział, żebym go sprzedała i kupiła nową szybę.
0: Nie, no to bez sensu. Słuchaj, ja mam dla ciebie lepsze rozwiązanie. 200 od Meloradia.
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Ten dźwięk oznacza, że ta kasa leci do ciebie, ale obiecaj mi w takim razie, że następnym razem, jak będziesz wycierała szyby, to tak łagodniej.
1: Obiecuję.
0: I pamiętaj, że jak chłop cię wkurzy, to też nie jeździ tym pierścionkiem po masce.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: to Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 27 minut po 18. A ja mam złą wiadomość dla tych z was, którzy nie lubią uprawiać sportu. O niej za chwilę też m.in. Alan Walker na naszej antenie. Jeszcze przed 19 też modelki Włodarski. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej, a kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

No i niech mi ktoś powie, że we wtorek nie można się poczuć jak w weekend. Felicjan i Szans u nas na 20 minut przed 19. Ktoś z was może teraz biega z Melo na słuchawkach albo spaceruje. No to jeszcze sporo godzin przed wami, bo ostatnio odkryli, że powinniśmy tygodniowo ćwiczyć dla zdrowego serducha, nie 150 minut, czyli jakieś 3 godzinki, jak to mówili wcześniej. Uwaga, 9 do 10 godzin. No, kto ma na to czas, to nie wiem, ale wiem, że najlepiej ćwiczyć zawsze z drugą połówką. No to zawsze wieczorem będzie jedna godzina cardio z tych 10.

0: Oscar McKay w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a po 19:00 oj, sporo się też u nas będzie działo, bo między innymi kogoś z was wyślemy na Sunrise Festival, a tam dużo najlepszej muzyki. Tej oczywiście nie zabraknie też u nas.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise, punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Idę w Melo.
8: To już 19 na zegarkach, a my spać nie idziemy, bo idziemy w Melo na antenie Melo Radio, oczywiście z najlepszą muzą. Samfel, T-Wise i Hayson na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, między innymi Calvin Harris. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.
7: Melo Radio. Idę w Melo.

Gramo Elo Radio, to 9 minut po 19, to Talk to You, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby z Melo Radiem pojechać na Sunrise Festival. Nie przegapcie swojej szansy i bądźcie blisko.

0: To już tego lata pod koniec lipca i na początku sierpnia najlepszy i najgorętszy Sunrise Festival w Kołobrzegu. No tam trzeba być, będzie Melo Radio, wy też możecie. Mam dla was zaproszenie i nie zawaham się go rozdać. Jedyne co musicie zrobić, to wysłać mi głosówkę, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego. Podpowiem wam, że tam będą m.in. Axwell Ingrosso, Afrojack, będzie James Hype, Morten, Scooter, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu, wielu innych. A który DJ z tego line-upu rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Zaproszenie na Sunrise Festival już za chwilę powędruje w czyjeś ręce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Oj, będzie się działo tego lata Sunrise Festival coraz bliżej, a ja pytałem was parę chwil temu, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? No i Magda ze mną w tej sprawie. Siemanko, Magda.
1: Cześć, cześć.
0: No to który DJ i dlaczego?
1: Scooter! How much is the peace?
0: Magda, no to ja poproszę jeszcze taki większy okrzyk, ponieważ jedziesz na Sunrise Festival. No i taką radość to ja rozumiem. Scooter na Sunrise Festival się pojawi. No i dowiesz się, po ile ta ryba i będziesz się mogła bawić, no bo tam tej najlepszej zabawy nie zabraknie. Kogo pozdrawiamy?
1: Kogo pozdrawiamy? Ekipę z wakacji pozdrawiam.
0: O, no to w takim razie wakacje też tego lata świetne ci zapewniamy. Magda jedzie na Sunrise Festival. Wy też możecie. Słuchajcie uważnie Meloradia. Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dbamy o to, żeby serwować wam najlepsze numery na antenie Melo Radia, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Like a Prayer to kawałek, który gdy usłyszycie, to od razu podkręcicie głośniki na fulla, bo aż żal słuchać tego numeru po cichu. No i coś czuję, że tego lata będzie go słychać w wielu, wielu miejscach i to bardzo często. Josh Fawes, Like a Prayer, to już teraz w Melo, dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: To bryska na Antenie Melo Radio jeszcze przed 20. Ja tak tylko przypomnę tym, którzy być może zapomnieli, że dzisiaj Dzień Matki, więc jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń, to jeszcze macie szansę nadrobić. A my po 20 zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Candy Night. Myślę, że i mamy, i nie tylko mamy się świetnie będą bawiły przy tym numerze. Punktualnie o 20 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

promocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na Carrefour.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
5: No teraz to my dopiero rozkręcimy to Melo. W końcu po 20 to zawsze zaczyna się najlepsza impreza. No to idziemy w Melo. Candy Night na dobry początek. Za chwilę też m.in. Rudimental, będzie też Gips, Alesso, Zala Rawson. Oj, się będzie działo. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 20. Think About Us. A jako ludzie lubimy zaokrąglone kształty. Na taki artykuł właśnie natrafiłem w internetach. To się odnosi, słuchajcie, do wielu rzeczy. Lubimy na przykład zaokrąglone loga, samochody. No ogólnie, to co zaokrąglone, no to według różnych badań jest po prostu przyjemniejsze dla naszego oka. No, biorąc pod uwagę, że zbliża się sezon plażowy, to jest dla wielu osób, w tym dla mnie, bardzo dobra wiadomość.

Two Colors i Heavy Metal Love w Melu 25 minut po 20. No tyle to każdy chciałby zarabiać w wakacje, a tu tylko wydatki. Ile zarobi na przykład Skolim w tegoroczne wakacje? No podobno ponad 11 milionów złotych. O tym piszemy na meloradio.pl. Maryla Rodowicz z kolei ponad bańkę wyciągnie, a Justyna Steczkowska tak koło bańki może zarobić. No każdy chciałby taką kasę, ale wy szybką kasę możecie zgarnąć w Meloradio już w tym tygodniu. Szansa na 200. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl. Tam też wszystkie szczegóły naszej zabawy.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 19 minut przed 21. Oliver Heldens i Waitbirds. A ja mam dla was najtańsze kierunki, jeżeli chodzi o city breaki. Na pierwszym miejscu jest Sarajewo i Bośnia i Hercegowina, na drugim Bukareszt w Rumunii, no i Tirana w Albanii. Natomiast najdrożej okazuje się według rankingu, że jest w Oslo, Kopenhadze i Edynburgu. To myślę, że na city breaku to akurat można zaoszczędzić, bo i tak często połowy się potem nie pamięta.

0: Lost Frequencies i David Kushner w Melo Radio jeszcze przed 21. Tak podkręcamy tempo, no i gramy dla tych z was, którzy teraz być może gdzieś tam na drugiej zmianie, no albo po prostu odpoczywają po robocie. Za chwilę też dobrej muzy nie zabraknie.
1: A już o 21.00 zagramy
0: Turn the Lights Off. Oj, będzie gorąco, punktualnie o 21.00 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Po reklamie.
3: Idę w Melo. Niektórzy już pewnie gdzieś tam trochę ziewają, bo to taka pora, ale ja mówię piękne dobry wieczór, no i obiecuję wam, że nie pozwolę wam zasnąć, bo mam całą masę znakomitej muzy. Turn the lights off na początek 21. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
4: Melo Radio. Idę w Melo.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słyszysz ten zegar? Ten zegar oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że masz coraz mniej czasu, żeby zgłosić się na meloradio.pl i pojechać i przeżyć Tomorrowland razem z Meloradiem. Tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix. Już teraz napisz na meloradio.pl i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w Belgii znakomicie i przeżyj to niesamowite.

Alessandra Moroso i Big Mama. Tak, podkręcamy tempo w pół do dziesiątej w Meloradiu. No my spać jeszcze nie idziemy, a za chwilę będę miał dla was no niezbyt dobre wiadomości, jeśli chodzi o taniec z gwiazdami. Ale zanim to, to Hands on Me i Becky Hill to już teraz przed nami.

Magnetyk w Melo Radio na kwadrans przed 22. Tak podkręcamy tempo. A Magda Tarnowska najprawdopodobniej nie pójdzie w tango ani w żaden inny taniec w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. O tym piszemy na meloradio.pl. No wszystko wskazuje na to, że Madzia tym razem nie zatańczy. Niektóre gwiazdy, które mają wziąć udział w kolejnej edycji, ponoć mają nawet na to kręcić nosem. No zobaczymy jak to będzie, czy Magda będzie, czy nie będzie, ale jedno jest pewne, na pewno w nowej edycji nie zabraknie kolejnych romansów.

Jeszcze przed 22 tak podkręcamy tempo w Meloradio, to Closure, a wy koniecznie zostańcie razem z nami, bo my nieustająco to tempo podkręcamy i to będzie na pewno bardzo dobra i udana noc, czego wam życzę, a ja wracam w piątek po 10. Dobrego, hej!

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Po reklamie.

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.